Wadowicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego, że są puste.

Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Pierdę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: To jest
1: radio.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Gdańska.
1: Przeudaj się daleko, podróż gdzieś.
0: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak.

0: Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o kolejnym przetargu na budowę spalarni odpadów w Tarnowie, ale sprawdzimy też postępy prac przy budowie obwodnicy Lisiej Góry. A na koniec zaprosimy Was na imprezę w Klikowej, gdzie znowu zjadą najpiękniejsze konie arabskie. Ruszają z kolejnym przetargiem. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie uruchamia nowe postępowanie, by wyłonić wykonawcę spalarni. Sąd nakazał bowiem odrzucenie wybranej wcześniej oferty, informuje prezes MPC Tarnów Tadeusz Sieńczak.
2: Niestety druga instancja, czyli sąd po pozytywnej decyzji KIO, niestety zobowiązał nas do odrzucenia oferty Budimexu. I w związku z tym następna oferta, która była ważna, to była ponad 65 milionów droższa, więc myśmy nie zaakceptowali tak wysokich nakładów inwestycyjnych i unieważniliśmy przetarg i ogłaszamy nowy przetarg na budowę instalacji geogeneracji do przetwarzania odpadów.
1: Czy warunki tego przetargu będą identyczne jak poprzednio?
2: Tak, będą identyczne. Jakieś tam kosmetyczne zmiany tylko będą, ale nie chcemy zmieniać za dużo, bo chcemy też skracać okres rozstrzygania, żeby jak najszybciej próbować dojść do podpisania nowej umowy.
1: No właśnie, bo tutaj terminy, z tego co wiem, w przypadku przetargów mają kolosalne znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ważność pewnych decyzji.
2: To znaczy, myśmy w trakcie nam tego postępowania odpowiadali na chyba ponad 800 pytań, więc uznajemy, że wszyscy oferenci, którzy są zainteresowani, chyba że pojawią się jacyś nowi, ale mogą skorzystać z tej dokumentacji, z odpowiedzi, więc uważamy, że wszystko powinno być jasne dla naszych oferentów, więc nie chcielibyśmy tutaj bardzo długo prowadzić tego postępowania, tym bardziej, że musimy zrealizować tą inwestycję do końca 2030 roku, bo tak środki unijne do tego momentu musimy wykorzystać, więc tego czasu nie mamy już tak dużo.
1: Jak pan przewiduje, jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidzianych okoliczności, ile to może potrwać?
2: To znaczy, przyjmując taki najbardziej optymistyczny scenariusz, to można by założyć, że w ciągu 3 miesięcy można rozstrzygnąć to postępowanie, ale znając życie, to trudno cokolwiek przewidywać. My zakładamy, że do końca roku, jeżeli podpiszemy umowę, to będzie sukces.
1: To przypomnijmy w takim razie takie główne założenia techniczne tej spalarni. Czemu ona będzie służyła?
2: No, spalarnia będzie spalała lokalne paliwo, które znajduje się w Tarnowie. Jest to tak zwany pre-RDF, czyli odpady już po wysegregowaniu wszystkich tych odpadów, które można wykorzystać. Natomiast tą część, która dzisiaj wyjeżdża z Tarnowa i za które Tarnowianie płacą, czy spółka miejska płaci stosunkowo duże pieniądze za odbiór, my chcemy je wykorzystać, zmniejszyć zużycie paliwa węglowego w Tarnowie, czyli polepszyć środowisko i produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Tarnowa. Biorąc pod uwagę wielkość tej instalacji, to jest, zakładamy, spalanie około 40 tysięcy ton, więc to ciepło, które wyprodukowalibyśmy z tego źródła, zapewni 30% zapotrzebowania ciepła dla mieszkańców Tarnowa.
1: A czy to w jakiś sposób może wpłynąć na wysokość opłat, jeżeli chodzi o mieszkańców?
2: Chcemy stabilizować te opłaty, czyli biorąc pod uwagę, że uzyskujemy jeszcze dodatkowe przychody ze sprzedaży energii,

0: elektrycznej, która będzie również produkowana, jak również raczej my stosujemy zawsze ceny, staramy się, żeby te ceny były konkurencyjne, więc myślę, że ta inwestycja pozwoli, trudno dzisiaj zakładać, że może obniżenie, ale na pewno takim mocnym założeniem jest to, żeby następowała stabilizacja tych cen, żeby te opłaty również za odbiór odpadów, jak i za ciepło były tutaj stabilne dla naszych mieszkańców.
1: A ja przypomnę, inwestycja musi zostać zrealizowana do końca 2030 roku.
2: SK Tarnów.
1: Postępują prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry. Zarówno marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, jak i wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przyznają, że to ważna inwestycja pod względem impulsu gospodarczego.
3: Rozwój dróg w województwie jest bardzo ważny, bo to jest taki swoisty krajobieg, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy województwa małopolskiego. A jesteśmy w gminie Lisia Góra, w powiecie tarnowskim, gdzie powstaje nowa droga, obwodnica Lisiej Góry. Droga blisko długości 4 km, 4 ronda, bezpieczna, przewidywalna droga dla ruchu tranzytowego. Ale przede wszystkim przy tej inwestycji jasno pokazujemy, że chcemy odciążyć centrum Lisiej Góry po to, aby w centrum dla mieszkańców, dla kierowców było bezpiecznie, natomiast ruch tranzytowy skierować na nową drogę, nową obwodnicę, która również będzie takim trochę impulsem gospodarczym w tej części powiatu tarnowskiego, bo w naszej bliskiej odległości znajdują się hale, znajdują się miejsca magazynowania towarów i ruch tranzytowy nawet przy dzisiejszym dniu widać, że jest bardzo wzmożony, ale również tego typu inwestycje w naszym województwie są bardzo ważne pod względem impulsu gospodarczego i rozwoju naszego województwa pod względem skierowania pracy dla polskich i małopolskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim chcemy, aby tego typu inwestycje w regionie, w gminach były stymulatorem naszego dynamicznego rozwoju województwa małopolskiego, co również przełoży się na zachowanie miejsc pracy. Chcemy, aby tego typu inwestycje realizowane przez województwo małopolskie były gwarantem zachowania miejsc pracy i braku wzrostu bezrobocia. To jest dla nas również cel, który sobie zakładamy przy realizacji tego typu inwestycji i przede wszystkim podkreślamy, że inwestujemy środki europejskie, nie wydatkujemy, tylko inwestujemy, aby na przyszłe pokolenia te środki mogły pracować dla przyszłych firm, przedsiębiorców, ale wszystkim, żeby drogi w Małopolsce były bezpieczne.
4: Prawie 6 tysięcy pojazdów na dobę to jest ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984 i większość tych pojazdów, a zwłaszcza ruch ciężki z kierunku Mieleckiego, zostanie wyprowadzony na obwodnicę i tyle mniej pojazdów będzie jechało przez centrum Lisiej Góry, przez rondo, które znajduje się w centrum Lisiej Góry. To także droga, która ma generować dla nas rozwój gospodarczy, ponieważ my w międzyczasie zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy koncepcję kilku dróg gminnych, które będą łączyć się poprzez ronda zaprojektowane na obwodnicy, będą łączyć się nasze drogi gminne z obwodnicą, ponieważ to nie ma być droga, która tylko wyprowadzi ruch na zewnątrz, ale to ma być również droga, która będzie sprawiała możliwość budowy i realizacji nowych inwestycji, których ostatnio na terenie gminy, zwłaszcza na terenie Lisiej Góry, jest bardzo dużo. Liczymy tu na kolejne obiekty, które powstaną, a w związku z tym powstaną miejsca pracy i ogólny rozwój Lisiej Góry. Droga zaprojektowana jest w taki sposób, że nie będzie wyburzany żaden budynek mieszkalny ani gospodarczy, więc ta trasa no, również była w taki sposób wytypowana, żeby jak najmniej ingerowała w istniejącą zabudowę. Za te dwa lata, być może dwa lata i kilka miesięcy będzie ten moment, kiedy pierwsze pojazdy pojadą nową obwodnicą Lisiej Góry i że będzie to z wielką ulgą dla mieszkańców ulicy Mieleckiej, ulicy Jaracza i centrum Lisiej Góry. Ta obwodnica swój początek będzie miała tak naprawdę, pomimo że jest nazwana obwodnicą Lisiej Góry, będzie miała miejscowości Brzozówka. Na odcinku 4,5 km będą zbudowane cztery ronda. Jeden tutaj w Brzozówce na początku, który skomunikujemy z naszymi drogami gminnymi. Drugie rondo to na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Trzecie rondo to jest na drodze krajowej, tu gdzie w zasadzie będzie się rozpoczynała. Czwarte na drodze wojewódzkiej między Lisią Górą a Starymi Żukowicami, gdzie będzie koniec tego 4,5-kilometrowego odcinka drogi.
1: A ja dodam, że całkowity koszt inwestycji to ponad 81 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
1: Najpiękniejsze konie arabskie przyjadą do Klikowej. Od 3 do 5 lipca będzie się tam odbywać impreza pod nazwą All Polish Arabian Horse Championship. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. Organizatorzy zapraszają do udziału, bo atrakcji na pewno nie zabraknie.
5: Mateusz Leniwicz-Jaworski, jestem prezesem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.
1: I spotykamy się w pomarańczowym studiu Tarnowskiego Radia SK już po raz czwarty, żeby zaprosić do Klikowej. Do Klikowej po raz kolejny przyjadą hodowcy, przyjadą pasjonaci, przyjadą miłośnicy koni arabskich i to właściwie nie tylko z Polski, ale także i z zagranicy.
5: Tak jest, potwierdzam. W tym roku to czwarta edycja.

0: pokazu All Polish Arabian Horse Championship. Może taka angielsko brzmiąca nazwa, ale celowo nazwaliśmy pokaz po angielsku, jakby przejęliśmy to wydarzenie z pokazu międzynarodowego, który odbywał się w Radomiu, i wydarzenie Polski Związek Hodowców Koni Arabskich przejął 4 lata temu. Zaczęliśmy to organizować od pierwszej edycji tutaj w Tarnowie, w historycznym miejscu, bardzo ważnym dla hodowców koni arabskich w Polsce, ponieważ to stanie Sanguszków, do których trafiły tak naprawdę jedne z pierwszych koni arabskich do Polski z Bliskiego Wschodu, z peninsuli, z krajów arabskich, z pustyni tak naprawdę.
1: Ta pustynia to nie bez znaczenia, prawda, jeżeli chodzi akurat o te rasy koników. Są wyjątkowo wytrzymałe, z tego co czytałam.
0: Są wyjątkowo wytrzymałe na wysokie temperatury, ale jeszcze bardziej na niskie, co ciekawe. Niby konie arabskie, pochodzące oryginalnie z krajów arabskich, z Zatoki Perskiej. Nie tylko z Zatoki Perskiej, ale z całego tamtego regionu bliskowschodniego. A okazuje się, że jednak lepiej znoszą niskie temperatury, czyli zimy w Polsce, niż upalne, bardzo wilgotne lata tam, gdzie mają problemy skórne. Więc to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, że konie arabskie jednak w Polsce znajdują się doskonale podczas naszych długich, ciężkich zim, jakie to było lata temu.
1: Sprowadzenie takich koni tutaj do nas, do Polski w tamtych czasach, podejrzewam, że to było przeogromne logistyczne przedsięwzięcie.
0: Tygodniami te konie podróżowały statkami z Bliskiego Wschodu, no i w końcu dojeżdżały do naszego kraju.
1: Mhm. Dzisiaj mówimy częściowo też o okazach, które mogą przyjeżdżać z zagranicy, ale mówimy też przede wszystkim o hodowlach, które są prowadzone tutaj u nas w kraju, prawda?
0: Tak, no podczas naszego tegorocznego pokazu mamy w ogóle rekordową ilość zgłoszeń. Tak naprawdę odbędą się 2 pokazy. Zmiana z lat poprzednich jest taka, że zaczynamy już w piątek od godziny 15, ponieważ ilość koni jest tak duża, że jednak intensywność i skumulowanie tego programu podczas 2 dni była zbyt męcząca i dla prezenterów, trenerów, i dla sędziów, i dla naszych gości. Więc zaczynamy w tym roku już w piątek od godziny 15. Tradycyjnie już, czyli po raz czwarty w piątek wieczorem, odbędzie się wieczór pierogowy. I tutaj lokalne pierogi, panie lepią w tej chwili prawie 200 pierogów, od dzisiaj zaczynają. Będą serwowane dla naszych gości, hodowców i również ludzi z Tarnowa. No i w sobotę i w niedzielę zaczynamy tradycyjnie od godziny 9:00, 9:30 i pokaz będzie trwał do pewnie późnych godzin popołudniowych. Liczymy na fantastyczną pogodę i wsparcie lokalnej publiczności, które jest bardzo dla nas ważne, ponieważ tworzy wyjątkowy klimat. Lokalni ludzie, którzy odwiedzają pokaz i są jakby osobami zwiedzającymi publicznością, są bardzo ważni, nie tylko dla nas jako dla organizatorów, ale również dla wystawców. Tworzy wizerunek zainteresowania tym tematem. No i oczywiście, jeśli jest aplauz publiczności, no to na trenerów i na konie to bardzo działa pozytywnie.
1: Motywująco. Mhm. Powiedzieliśmy o tym, że rekordowa liczba...
0: Tak jak na stadionie.
1: Dokładnie, tak jak doping publiczności na stadionie. Powiedział pan o tym, że rekordowa liczba zgłoszeń. Skąd przyjadą do nas tym razem wystawcy?
0: Oczywiście konie przyjadą z całej Polski, w tym z 3 stadnin wciąż państwowych. Stadniny koni Janów Podlaski, Michałów i ze stadniny w Białce. Tak naprawdę udział wezmą wszyscy polscy prywatni hodowcy, co bardzo nas cieszy. Staramy się łączyć to środowisko. Będziemy mieli również wystawców ze krajów skandynawskich, z Danii, ze Szwecji. Są zgłoszone konie również z Czech, z Niemiec, z Belgii. Zobaczymy, kto ostatecznie dojedzie. Ze względu na trudną sytuację na świecie, globalnie patrząc na sytuację na Bliskim Wschodzie, no musieliśmy zmienić niektórych sędziów w pokazie, ponieważ nie doleci sędzia z Kuwejtu i z Egiptu ze względu na sytuację w tamtym regionie, ale mamy zespół sędziów zupełnie międzynarodowy, fantastyczny, czyli będą to 2 zespoły sędziów, bo to są 2 pokazy, europejski i międzynarodowy. Tak naprawdę w obu pokazach mogą brać udział konie z Polski i z zagranicy. A z takich ciekawostek, to również w namiocie VIP i przed namiotem odbędzie się taka wystawa zorganizowana przez antykwariat z Krakowa, przedstawiająca kolekcję ponad 100 fotografii

0: zdjęcia Sanguszki, jego wypraw po konie na Bliski Wschód, jego stadniny, toru wyścigowego, zapisy pierwszych rodowodów, czyli początki księgi stadnej w Polsce dla koni arabskich, więc bardzo ciekawe rodowody pisane odręcznie ponad 200 lat temu, więc bardzo ciekawa rzecz.
1: Zapraszamy mieszkańców do tego, żeby zechcieli przyjechać do Klikowej, zobaczyć pokazy, no ale dobrze jest wiedzieć, na co się patrzy. Więc wyjaśnijmy, gdybyśmy mieli wytłumaczyć, co się podczas takiego pokazu dzieje i na co jurorzy zwracają uwagę.
0: Mamy klasy tak naprawdę najbardziej popularne, czyli te klasy halter w ręku, gdzie konie są prezentowane w dwóch chodach, czyli w kłusie i wstępie, oraz są oceniane w tak zwanej pozycji na stój, czyli jest oceniany ich eksterier, trochę tak jak na wystawie psów lub kotów.
1: Czyli cała postawa, tak?
0: Tak jest, dokładnie, czyli tylko jednak zwierzę jest trochę większe, więc ma to zupełnie inny ostateczny wydźwięk. Cała postawa, poprawność budowy, ale również typowa dla koni arabskich, typ, uroda, bukiet arabski, my to nazywamy charyzma, czyli wysoko uniesiony ogon, piękne, duże czarne oczy, otwarte nozdrza i wspaniale konie arabskie się wspaniale ruszają, jakby ruch jest dla nich absolutnym atutem, to jest jakby najbardziej pożądane i każdy czeka, żeby te konie się wspaniale ruszyły. Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie jest miejscem wyjątkowym, bo to miejsce z wspaniałym padokiem, parkurem trawiastym, otoczone zielonym starodrzewiem, więc to wpływa na pewno na konie bardzo pozytywnie, zupełnie zdecydowanie lepiej poruszają się konie w takich warunkach niż na przykład w zamkniętym pomieszczeniu w hali. Mamy nadzieję, że w tym roku pogoda również dopisze, ale również bardzo, bardzo ciekawymi klasami są klasy pod siodłem, gdzie konie arabskie pokazują swoje walory użytkowe i w piątek po południu około godziny 18 odbędzie się pierwsza z tych klas. To będzie klasa Hunter Pleasure, czyli w eleganckich strojach angielskich do jazdy konnej, a w sobotę i w niedzielę w godzinach południowych odbędą się klasy w strojach. Najpierw to będzie klasa w polskim stroju historycznym, czyli w kontuszach, a w niedzielę odbędzie się klasa Native Costume, czyli w strojach arabskich, tak jak nawiązując do regionu, z którego te konie pochodzą.
1: Użył pan słowa elegancja i ja do tego słowa chciałabym nawiązać, bo mamy takie skojarzenia, jak telewizje pokazują na przykład wyścigi w Ascot, to widzimy oczywiście śmietankę towarzyską, pięknie ubraną, elegancko, w kapeluszach, te kapelusze znaczące. I to wszystko sprawia, że mam wrażenie, takie imprezy z udziałem koni kojarzą się nam bardzo elitarnie, bardzo elegancko. Można by i tutaj się pokusić o takie skojarzenie. Kto będzie miał życzenie, czemu by nie przyjechać do Klikowej właśnie w jakimś takim eleganckim stroju?
0: Jak najbardziej. To jest trochę tradycja w ogóle związana z hipologią, nie tylko z wyścigami. Oczywiście na wyścigach w Polsce, w Anglii widzimy najczęściej jednak ten kunszt ubioru i dopracowanie szczegółów, czyli właśnie wspaniałe kapelusze, muszki i krawaty w pasy, w kratkę, ale również pokazy koni arabskich obowiązuje w ogóle podczas takich ważniejszych międzynarodowych pokazów. Obowiązuje dress code, czyli muszą to być odpowiednie kolory i no, musi to być wysoka już jednak elegancja. Konie arabskie jednak no, coś sobą reprezentują i chcemy, żeby również ludzie, którzy do nas przyjeżdżali, też byli dobrze ubrani, schludnie, elegancko, a kapelusze, muszki tworzą oczywiście niepowtarzalny klimat, więc serdecznie zapraszamy również lokalnych widzów i kibiców naszego wydarzenia, aby wykorzystali wszystko, co w szafie mają, czyli kapelusze, krawaty, muszki, parasolki, chroniące od słońca. Będzie ciekawe.
1: Zachęcamy do tego, żeby poeksperymentować, a skoro już mówimy o gościach, to ja zapytam o tych, którzy będą zasiadali właśnie na widowni. Mówi się często, że do nas, do Polski, na różnego rodzaju wydarzenia właśnie z udziałem koni hodowlanych przyjeżdżały niejednokrotnie gwiazdy, na przykład świata muzyki, które pasjonowały się hodowlą koni. Czy u nas w Klikowej może być podobnie? Mamy jakieś takie nazwiska, które już się pojawiały? Ciekawe.
0: Do ostatniej chwili nigdy nie wiemy tak naprawdę, kto nas odwiedzi, ale swój udział zapowiedzieli nie tylko hodowcy, ale również osoby związane ze środowiskiem z różnych zakątków świata, również z krajów arabskich. Ostatecznie ze względu na sytuację i

0: często odwoływane loty, przekładane. Nie wiemy, kto ostatecznie do nas dotrze, tak naprawdę do tych ostatnich dni przed rozpoczęciem wydarzenia, ale no, liczymy na liczne grono osób zainteresowanych również z zagranicy. Jeśli chodzi o gwiazdy, pokaz w Tarnowie odbędzie się dokładnie na miesiąc przed słynną aukcją koni arabskich w Janowie Podlaskim, Pride of Poland i Polskim Narodowym Pokazem Koni Arabskich, więc a ze względu na bliskość Tarnowa do jednej z głównych i najlepszych na świecie stadnin koni arabskich, stadnin koni Michałów, liczymy na przyjazd ciekawych, znanych ludzi również z różnych zakątków świata w celu odwiedzenia tej stadniny.
1: Takie trochę rozpoznanie terenu.
0: Rozpoznanie, taki trochę research przed aukcją, czyli lista jest już opublikowana. Wiemy, jakie konie będą na tegorocznej aukcji. Liczymy również, że ludzie wykorzystają nasz pokaz w Tarnowie jako taki punkt na trasie, na której zobaczą, prawda, sprawdzą, jakie to są konie, które będą sprzedawane w tym roku w Janowie.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz istotną, bo my wprawdzie tutaj powiedzieliśmy, zachęcając mieszkańców do tego, żeby przeszukali te szafy, że to będzie tak elitarnie, elegancko i tak dalej, ale proszę nie zapominać, że to jest impreza otwarta dla widzów. Państwo zapraszacie po prostu, żeby przyjść, popatrzeć, napawać się tą atmosferą tego wyjątkowego wydarzenia.
0: Oczywiście, wydarzenie jest otwarte dla publiczności, niebiletowane, będą stoiska z lokalną żywnością, będzie koło gospodyń wiejskich, będzie grill, będą dmuchańce, będą lody, więc będzie masa atrakcji. Serdecznie zapraszamy do Klikowskiej Ostoi Polskich Koni w Tarnowie w piątek od 15, a w sobotę i niedzielę zaczynamy od 9:30 do późnego popołudnia.
1: Ja muszę zapytać o taką rzecz, bo często kiedy odwiedzamy takie tematyczne imprezy, wydarzenia, kiedy spotykają się pasjonaci, to jest to też okazja dla osób, które być może nie siedzą tak głęboko w tym temacie, do tego, żeby przyjść, spotkać, podpytywać o pewne rzeczy. Czy tutaj jest podobnie? Czy jest ta możliwość spotkania właśnie z ludźmi, którzy pasjonują się hodowlą koni arabskich, żeby można było od nich co nieco się dowiedzieć?
0: Oczywiście wstęp nie tylko na teren fundacji, ale również bardzo bliski będzie miejsce specjalnie wydzielone dla publiczności, ale publiczność może również dotrzeć do stajni, zobaczyć te konie z bliska, do ringu takiego, my to nazywamy Collecting Ring, Warming Up Arena, gdzie konie się przygotowują do finalnej prezentacji. Będzie można tam podejść, porozmawiać z ludźmi, zadać pytania, więc dzieci uwielbiają to miejsce. Będzie kucyk, będą przejażdżki na kucyku, ale jeśli chodzi o ludzi, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć na temat koni arabskich, to na pewno jest to fantastyczny czas i perfekcyjne miejsce, bo będzie można spotkać hodowców, będzie można spotkać trenerów, prezenterów, którzy na co dzień z tymi koniami pracują i oni na pewno chętnie opowiedzą o całym temacie.
1: Ja myślę, że to też świetna okazja dla młodych ludzi, którzy być może rozważają kontynuowanie nauki na kierunku hodowca koni, a taki kierunek, przypomnijmy, uruchomiła w minionym roku jedna z tarnowskich szkół, konkretnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w dawnym Pałacu Książąt Sęguszków. I te osoby, które być może rozważają, zastanawiają się, czy to byłby kierunek dla nich, mają okazję przyjechać do Klikowej, zobaczyć, jak taka praca z koniem wygląda, być może właśnie podpytać o pewne szczegóły, może tak się ta przygoda zacznie.
0: Myślę, że to fantastyczny pomysł. Cieszymy się, że powstał taki kierunek właśnie technik hodowca koni w tak wyjątkowym, historycznym dla hodowli koni miejscu na terenie pięknych pałaców po księciu Sęguszce. Wiemy również, że jest drugi ciekawy kierunek, czyli technik weterynarii. Jesteśmy w kontakcie ze szkołą i z panem dyrektorem. No i mam nadzieję, że również wśród wolontariuszy podczas naszego wydarzenia znajdą się uczniowie właśnie technikum hodowli koni. Zapotrzebowanie jest ogromne w branży jeździeckiej, w branży hodowli koni, nie tylko tej specyficznej, dosyć wyjątkowej rasy, jaką są konie arabskie, ale ogólnie w branży hodowlanej, czyli hodowli koni w Polsce różnych ras.
1: Brakuje specjalistów, którzy umieją pracować w tym zawodzie?
0: Zdecydowanie brakuje specjalistów, brakuje jeźdźców, brakuje takich teamów, zespołów, którzy się opiekują koni, którzy jeżdżą z tymi koniami po całym świecie, często na zawody tak sportowe, jak i na pokazy. No jest to fantastyczne zajęcie, poznaje się nowe miejsca. Ja zawsze mówię,

0: odwiedziłem masę zakątków na świecie. Zawsze mówię, że nie poznałbym ani tych miejsc, ani tych ludzi, których poznałem, jeśli nie konie. Więc konie przede wszystkim łączą ludzi z całego świata, ale pozwalają nam odwiedzić. W ubiegłym roku sędziowałem narodowy pokaz w Ekwadorze, w Quito, w stolicy i nigdy bym pewnie tam nie dotarł, jeśli nie ten pokaz. Więc no, jest to fantastyczna przygoda i zachęcam młodych ludzi, żeby rozważyli, bo nie dość, że praca ze zwierzętami, no to jednak możliwość zobaczenia świata, poznania ludzi i rozwoju oczywiście, nauki języków, więc jest to ciekawe, a zapotrzebowanie jest ogromne.
1: No właśnie, a czy można zaryzykować takie sformułowanie, że

0: gdyż że praca ze zwierzętami, no to jednak możliwość zobaczenia świata, poznania ludzi i rozwoju oczywiście nauki języków, więc jest to ciekawa, a zapotrzebowanie jest ogromne.
1: No właśnie, a czy można zaryzykować takie sformułowanie,

0: dobrze przygotowane do pracy w tym zawodzie, ta praca zawsze się znajdzie?
1: Ta praca po prostu czeka. Zapotrzebowanie jest tak duże, że praca, jeśli chodzi o ludzi, oczywiście ta potrzeba jest, potrzebna jest w pracy z końmi pasja, więc nie każdy po jakimś czasie, po pewnym czasie pracy z końmi okazuje się, że jednak nie każdy się do tego nadaje, mówiąc w cudzysłowie. Mhm. Więc ta pasja jest potrzebna. Nie można stwierdzić, że dziewczęta, czy dziewczyny, czy mężczyźni lub kobiety bardziej lub mniej się do tego nadają. Więc tutaj absolutnie nie ma żadnych preferencji, ale jednak jakaś taka umiejętność i chęć spędzania czasu ze zwierzętami, z końmi, z dużymi zwierzętami, czyli chociażby brak jakiegoś lęku takiego i strachu, no jest ważny, ale spotkałem wiele osób w swojej krótkiej karierze pracy z końmi, które trafiły do naszego świata hodowli i pokazów koni arabskich, które były niezwiązane wcześniej w żaden sposób z końmi rodzinnie czy przez swoich przyjaciół, no i zakorzeniły się bardzo i są bardzo ważnymi bardzo postaciami w naszym środowisku, więc zachęcam, tym bardziej, że praktyki odbywają się podobno właśnie w tej klikowskiej ostoi polskich koni, które były wcześniej, to miejsce było wcześniej stadniną państwową, stadem ogierów, gdzie stacjonowały ogiery z całej Polski różnych raz. W tej chwili to jest fundacja, którą zarządza 30 fundatorów, ale również stadnina koni arabskich Klikowa Arabians w Woli Rzęcińskiej i tam można bliżej również poznać temat koni arabskich, hodowli, treningu, przygotowania ich do pokazów, również jeździectwa.
0: Ja miałam przyjemność na przestrzeni lat gościć tutaj w studiu osoby, które pracują z końmi, nie tylko z końmi arabskimi. I muszę przyznać, że bardzo często w tych rozmowach pojawiało się takie sformułowanie, że to nie jest tylko zwierzę, które gdzieś tam w jakiś sposób pomaga człowiekowi w pracy, w jakiś sposób jest wykorzystywane. To jest zwierzę, z którym nawiązuje się wyjątkową więź. To jest zwierzę, które w wyjątkowy sposób rozumie człowieka. Mało tego, pojawiło się sformułowanie, że ten koń dla człowieka bywa nawet terapeutą. Ma pan takie doświadczenia?
1: Zdecydowanie, szczególnie biorąc pod uwagę natężenie i presję czasu, w jakim żyjemy w tej chwili, przebywanie z końmi, jazda konna. Teraz jest bardzo popularny horsemanship, czyli taka dziedzina pracy z koniem z ziemi, czyli poznawanie tego konia, praca na lince, przebywanie z koniem w stajni, na zewnątrz, praca z ziemi to się nazywa, czyli cały zestaw różnych wykonywania różnych ćwiczeń, który zbliża człowieka do konia i również uczy obie strony wielu nowych rzeczy. Myślę, że jedno z najpiękniejszych momentów w hodowli koni jest macierzyństwo. I to jest naprawdę obserwowanie tego, jak klacz dba o źrebaka, jak ten źrebak się rodzi, później rośnie klacz, źrebak jest przy klaczy, przy swojej matce przez 6 miesięcy, pierwszych 6 miesięcy życia. To jest wspaniały okres, kiedy klaczy, nie tylko klacze arabskie, ogólnie klacze bardzo dbają o źrebaki. No i to jest dosyć niesamowity etap, obserwowanie tego. No jednak w każdym, nawet twardzielu, gdzieś tam serce mięknie i ludzie naprawdę z różnych branż, z różnych biznesów wchodzą w ten temat hodowli koni, jeździectwa, no bo jest to bardzo odrywające przede wszystkim od naszego codziennego życia, stresującego. Poza tym, no konie są takie trochę jak kasyno jednak, że to jest nauk. Ludzie, którzy głębiej wejdą w temat hodowli koni, często zostają na lata.
0: Panie Mateuszu, dużo czułości w tym, co pan mówi, więc muszę zapytać, pamięta pan, kiedy zakochał się pan w koniach arabskich?
1: Po raz pierwszy odwiedziłem Janów Podlaski w 2004 roku i to był wyjątkowy rok, ponieważ pokaz narodowy, który się wtedy odbywał, wygrała klacz Pianissima, której już nie ma z nami, ale znana na cały świat klacz, która zdobyła wszystkie najważniejsze tytuły na każdym kontynencie, na którym się odbywają ważne pokazy dla koni arabskich, czyli została trójkoronowaną tutaj w Europie, zdobyła Puchar Narodów w Aquisgranie w Niemczech, tytuł czempionki Europy i czempionki świata w Paryżu. Wygrała wszystkie najważniejsze pokazy na Bliskim Wschodzie oraz oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Więc to był koń wyjątkowy. Ona wtedy wygrała w Janowie pokaz narodowy Koroczna Klacz. No nie tylko ten koń, ale w ogóle

0: Janowskie tak bardzo mnie zafascynowały, że rok później trafiłem właśnie do Janowa Podlaskiego jako uczeń pierwszego roku Technikum Hodowli Koni, które się tam otworzyło.
1: Czyli świetna ścieżka
0: i tym bardziej zachęcam młodych ludzi do podjęcia takiego wyzwania, nawet jeśli nie mają nic wspólnego w tej chwili z końmi.
2: Mówił organizator Mateusz Leniewicz-Jaworski. Impreza pod nazwą All Polish Arabian Horse Championship w Klikowej potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest wolny, a nasza rozmowa również na stronie tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
4: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o planach remontowych samorządu Tarnowa oraz o wakacyjnych planach tarnowian.
3: SK Tarnów.
4: Ulica Rady Europy w Tarnowie w końcu doczeka się przebudowy. Jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak podkreśla wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.
5: Tak, tutaj jeżeli chodzi o nasz wniosek, został pozytywnie rozpatrzony. Był on pierwotnie na liście rezerwowej. Po wcześniej przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących naborów tych pierwotnych. Nasz projekt znalazł właśnie swój finał. Jest to dofinansowanie blisko 2 milionów złotych. Wynosi ono 50% szacowanych kosztów inwestycji. No mówimy tutaj o pełnej w zasadzie infrastrukturze, jeżeli chodzi o ulicę Rady Europy, czyli nakładka asfaltowa, pełna infrastruktura związana z odwodnieniem, również z oświetleniem. No jest to długo oczekiwany wniosek, który w końcu znalazł swój finał. Postępowanie przetargowe w zasadzie mamy już przygotowane, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe warunki i zapisy, także teraz niezwłocznie, jeszcze w czerwcu będziemy to postępowanie przetargowe realizowali, no i mamy nadzieję, że już tutaj wczesną jesienią wykonawca wejdzie na plac budowy.
6: W tym roku raczej no, nie uda się pewnie tego wykonać, prawda?
5: No tutaj szacujemy, że będzie to przełom roku, także tutaj też, jeżeli chodzi o realizację, szacujemy, że będzie to wiosna następnego roku.
6: Jakiś czas temu tutaj niektórych mieszkańców Tarnowa lekko zmroziła informacja, że przy ulicy Komunalnej może powstać spalarnia zwłok. I chciałem się zapytać, na jakim to jest na razie etapie?
5: A tutaj jeżeli chodzi o ten wniosek, aktualnie trwa jego procedowanie. Wnioskodawca, inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentów, także tutaj czekamy na te materiały. No i będziemy go dalej procedowali. Jest to teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a więc dany wniosek musi spełnić wszelkie wymogi, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i również szerzej w aktach wyższego rzędu, czyli mówię tutaj o prawie budowlanym.
6: A to prawda, że zgłosiła się kolejna firma, która też chce wybudować spalarnię w mieście, tylko że przy ulicy Przemysłowej?
5: Tak, tutaj też pojawił się taki wniosek. Jest to wniosek dotyczący warunków zabudowy. Na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc on będzie analizowany bezpośrednio do działalności sąsiedniej. Wiemy, że jest tam działalność usługowa, jest też działalność produkcyjna. Jest to w bardzo wczesnym stadium. Tutaj dopiero ten wniosek też sprawdzamy, analizujemy pod kątem właśnie warunków, które są dookoła. Jednak też już tutaj napływają do nas pierwsze wnioski dotyczące objęcia stroną tej inwestycji.
6: A wiadomo, kiedy może to pójść w jedną bądź w drugą stronę?
5: No tutaj no mam nadzieję, że już właśnie bliżej lipca będziemy wiedzieli, w którą stronę to pójdzie, jak ten wniosek jest kompletny, też są pewne terminy ustawowe, też są zawiadomienia stron, także będzie to okres wakacyjny.
4: Plany budowy krematorium budzą dużo emocji nie tylko w Tarnowie. Od kilku miesięcy przeciwko tej inwestycji protestują także mieszkańcy Dębiny Zakrzowskiej w gminie Wojnicz. Bułgaria, Chorwacja, Albania. Te kraje wróciły na listę kierunków, które najczęściej wybierają Tarnowianie na cel swoich wakacyjnych wyjazdów. Ale mieszkańcy miasta pod górą Świętego Marcina chętnie spędzają lato również na greckich wyspach, we Włoszech i Hiszpanii. Więcej o wakacyjnych wyjazdach w naszej rozmowie.
7: Liza Hajduk-Rusiniak, jestem kierownikiem biura podróży wakacje.pl Gemini Park Tarnów.
1: I będziemy dzisiaj o tych wakacjach właśnie rozmawiać, bo w kalendarzu mamy już końcówkę czerwca. Dzieci z ogromną niecierpliwością odliczają już do końca roku szkolnego. Rodzice zastanawiają się pewnie, co z tymi wakacjami zrobić. Ale dla bardzo wielu z nas ten czas wakacyjnych wyjazdów pewnie zaczął się znacznie wcześniej. Jak to jest, jeżeli chodzi o te wakacyjne wyjazdy Tarnowian? Od kiedy wyjeżdżamy?
7: Sprzedaż lata na przyszły sezon zaczyna się już w sierpniu jakby poprzedzającego roku. Natomiast w tym sezonie przez ten konflikt na Bliskim Wschodzie, no to troszkę nam uciekły te miesiące takie wiosenne. Dlatego też ta sprzedaż teraz jest bardzo intensywna i faktycznie dużo osób, szczególnie rodzin z dziećmi, poszukuje teraz tak na ostatnią chwilę wyjazdy wakacyjne.
1: Poruszyła Pani bardzo ważny temat. Geopolityka trochę miesza nam w planach wakacyjnych. Proszę powiedzieć, jak to wpłynęło, ta sytuacja na świecie, jak wpłynęła na nasze wybory kierunków destynacji naszych wakacji?
7: Zdecydowanie do łask wróciły te nasze najbliższe kierunki, czyli Bułgaria, Chorwacja, Albania, Czarnogóra bardzo dużym powodzeniem się teraz cieszy. Wynika też to z bliskości tego kierunku, czyli mamy do 1,5 godziny lotu. Możemy się też w większości tych kierunków dogadać w języku polskim, co jest dużym ułatwieniem i szczególnie zwracają na to uwagę starsze osoby, które niekoniecznie znają język angielski, ale też myślę, że ta bliskość powoduje to, że czujemy się bezpiecznie, bo w razie W możemy szybko, bezpiecznie wrócić do domu.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo podróży i wygoda podróży. Mam takie wrażenie, że to są takie dwa wyznaczniki udanych wakacji. Czy rzeczywiście tak jest? Na co zwracamy uwagę, wykupując sobie wyjazdy?
7: Na pewno na tą odległość, czyli długość lotu. Szczególnie dla rodzin z dziećmi to jest istotne, no bo jednak dzieciaki się bardzo szybko niecierpliwią. Ważna jest odległość od lotniska, no bo to też nam wydłuża tą podróż, więc to jest istotne. No i lokalizacja samego hotelu. No chcemy być jak najbliżej plaży, mieć atrakcje, czyli zjeżdżalnię, dużą strefę basenową, więc to na pewno jest istotne. No i wiadomo budżet, tak? No bo tutaj każdy z nas ma swoje indywidualne potrzeby, ale też te potrzeby musimy do tego budżetu dostosować.
1: A co z tą osławioną opcją all inclusive? Dużo złego się mówi o tych, którzy korzystają z tej opcji, ale takie mam wrażenie, że dla bardzo wielu podróżujących, zwłaszcza tych, którzy liczą się ze swoimi wydatkami, to jest takie zabezpieczenie, że oni mają już wszystko opłacone i nie muszą się martwić jakimiś dodatkowymi wydatkami.
7: To prawda, ale myślę, że przez to, że żyjemy w takim bardzo intensywnym tempie, to ja też rozumiem klientów, którzy potrzebują polecieć na wakacje i niczym się nie przejmować. Czyli mają wszystko, powiedzmy, podane, tak, za to zapłacili, więc tego też oczekują i chcą po prostu wypoczynku. To jest, myślę, że tak z 80% naszych klientów. Oczywiście są też klienci, którzy chcą dużo zobaczyć, więc wtedy ten jakby nacisk na all inclusive nie jest jakiś najbardziej istotny. Natomiast jednak ta Turcja jest numerem jeden w sprzedaży, więc no to się wiąże z tym, że to są wakacje, ultra all inclusive, wszystko mamy, wszystkie udogodnienia, czyli leżaki, serwis plażowy, wszystko mamy w cenie, więc wtedy faktycznie to all inclusive no najlepiej się sprawdza.
1: No właśnie, skoro już jesteśmy przy tym temacie, jak spędzamy te nasze wakacje, jest część osób, które właściwie mogłyby nie wychodzić z hotelu, bo to, co hotel oferuje, to jest coś, co je w zupełności zaspokaja, ale są też osoby, które nawet na tym all inclusive są w stanie wygospodarować sobie czas albo na wycieczki fakultatywne, albo na przykład właśnie na jakieś krótkie zwiedzanie nieopodal. Wszystko zależy od tego, gdzie wylądują.
7: Tak jest. Jeżeli klienci w ogóle chcą cokolwiek zobaczyć, to oprócz takich wycieczek fakultatywnych, z których oczywiście na miejscu mogą skorzystać, to zwracają uwagę na lokalizację, żeby to było gdzieś w pobliżu, nie wiem, jakiegoś deptaka, małego miasteczka, tak żeby może nie wydając jakoś dużo pieniędzy, wyjść poza ten hotel i coś więcej zobaczyć, skorzystać z tej destynacji.
1: Ważna jest bliskość przystanku autobusowego, bo to jest taki najprostszy sposób, żeby się dostać na przykład do pobliskiego miasta.
7: Powiem Pani, że niekoniecznie. W sensie klienci może na to nie zwracają uwagi. Ja staram się to podkreślać, jeżeli to jest dobra lokalizacja. Najczęściej albo klienci korzystają z fakultetów, które oferuje rezydent na miejscu, ewentualnie w tych europejskich kierunkach najczęściej wypożyczają sobie auto i wtedy zwiedzają na własną rękę.
1: Z tym wypożyczaniem auta słyszałam przeróżne sytuacje, zwłaszcza jeżeli ktoś ląduje na przykład w takiej destynacji, jaką jest Grecja, bo tam ten ruch uliczny i to, co się dzieje, ta kultura jazdy wygląda troszkę inaczej niż u nas.
7: Generalnie te południowe kierunki mają to do siebie, że oni są bardzo tacy energetyczni, impulsywni. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja też jak najbardziej polecam klientom. Te wypożyczalnie, szczególnie właśnie Grecja, Hiszpania, są dostosowane, mają wysokie ubezpieczenia, więc tutaj pod względem takim organizacyjnym to jak najbardziej jest bardzo bezpiecznie dla klientów.
1: A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o zasobność portfela, bo to jest, myślę, jedna z kluczowych kwestii, które bierze się pod uwagę, planując wakacje. Czy te sytuacje zawirowań na świecie, one w jakiś sposób wpłynęły na wysokość cen, jakie w tym sezonie mamy, jeżeli chodzi o wyjazdy?
7: Oczywiście, ten ruch turystyczny jest coraz większy. My jako Polacy mamy to szczęście, że naprawdę mamy ogromny wybór destynacji, do których bez problemu możemy wylecieć. I to powoduje, że faktycznie te ceny z roku na rok rosną, nie tylko związane teraz aktualnie z tą sytuacją geopolityczną. Myślę, że po pandemii. To jest

0: widoczny wzrost zainteresowania w ogóle zagranicznymi podróżami. Ceny w tych polskich resortach też są dosyć wysokie, więc to też sprzyja tym wyjazdom zagranicznym. To tak myślę, że 20-30% rok do roku nam wzrastają te ceny. Też trzeba pamiętać o tym, że jednak ten budżet kształtuje nam też ten standard hotelu na miejscu. Mhm. Dlatego, że możemy znaleźć spokojnie jakąś tańszą propozycję, jeżeli ktoś nie ma bardzo wygórowanych potrzeb. Natomiast jeżeli są klienci, którzy chcą dużo zapłacić i mieć super standard, to też jak najbardziej taka oferta jest dostępna.
1: Na ile jest istotne przed wyborem hotelu, przed wyborem destynacji zapoznawanie się na przykład z opiniami innych podróżujących, którzy już w danym miejscu byli? Bo przyznam szczerze, kiedy sama czytam takie opinie, to czasami mam mętlik w głowie i nie dziwię się, że często osoby nie wiedzą właściwie, co myśleć o danej propozycji. Znajdziemy bardzo skrajne opinie. Od zachwytów po takie, które mówią, że nie warto tam w ogóle jechać.
0: I to jest właśnie kwestia dobrego wyboru. My bardzo dużo jeździmy, zwiedzamy hotele, dzwonimy, staramy się przynajmniej dzwonić do klientów po sezonie letnim, żeby się dowiedzieć, jakie są aktualne warunki w danych polecanych hotelach.

0: cenie, no to myślę, że będziemy się oszukiwać, jeżeli pomyślimy o tym, że to będzie super hotel, zgodny z naszymi potrzebami w dużo niższym budżecie.
1: Ja też myślę sobie o tym, że my dzisiaj spotykamy się u progu tego najwyższego sezonu wakacyjnego, turystycznego, a tak naprawdę na tą cenę pewnie wpływa też moment w ciągu roku, w którym decydujemy się na wycieczkę.
0: Oczywiście, im szybciej zakupujemy w czasy, ja w ogóle jestem fanką First Minute, wtedy mamy największy wybór, mamy też przynajmniej ten pierwszy miesiąc, to jest taki czas, kiedy te ceny aż tak nie wzrastają, więc mamy czas na zastanowienie się, jest możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, bo to jest bardzo istotne dla klientów i często to jest argument taki na ten zakup w ostatniej chwili, bo nie wiem, co my będziemy robić za rok. Natomiast są różne zabezpieczenia i myślę, że też podając w styczniu, powiedzmy, te terminy urlopów, no to jesteśmy w stanie już dopasować do urlopu, który zakupiliśmy, załóżmy, we wrześniu, te kilka miesięcy wcześniej. Więc raczej w ten sposób do końca stycznia, no to są takie najlepsze oferty, największy wybór i te ceny faktycznie są sporo niższe. Przychodząc dzisiaj do biura podróży, często spotykamy się z tym, że mamy dwa ostatnie miejsca w samolocie, jeden ostatni pokój, więc jak mamy dwie, trzy pary lub dwie, trzy rodziny, no to jest nam ciężko w ogóle coś zaproponować, żebyśmy mieli aż tyle miejsc w samolotach.
1: Zastanawiam się nad taką tendencją, bo dawniej mówiło się, że na takie wyjazdy zagraniczne decydują się już osoby w wieku średnim, takie, które już mają stabilną sytuację finansową. Jak to dzisiaj wygląda z dzisiejszej perspektywy? Czy faktycznie coraz młodsi ludzie mogą sobie na takie wyjazdy pozwolić?
0: Tak jest. I to jest też dużo wyższy budżet niż te kilkanaście lat temu. Jak ja zaczynałam pracę 11 lat temu, no to przychodziły rodziny z dziećmi, a teraz te dzieciaki samodzielnie tak już wyjeżdżają ze swoimi znajomymi albo ze swoimi rodzinami na wczasy. I owszem, myślę, że najwięcej naszych klientów to jednak są rodziny z dziećmi, czyli ten średni wiek. Bardzo dużo starszych osób zaczyna podróżować, nawet bez znajomości tego języka angielskiego. Natomiast młodzież tak i wbrew pozorom dużo osób jednak młodych korzysta z pomocy biur podróży. Niekoniecznie na własną rękę sobie organizują przeloty tanimi liniami, tylko chcą już mieć wszystko zorganizowane i ten ich budżet jest całkiem taki wystarczający.
1: Jak już jesteśmy przy dzieciach, zastanawiam się, bo wspomniała Pani o tym, że każdy znajdzie hotel dla siebie. Teraz trochę jak grzyby po deszczu wyrastają nam takie oferty, gdzie hotele są na przykład tylko 16+, prawda? Są chętni do tego, żeby w takie miejsca jechać?
0: Tak, jak najbardziej. Dużo osób przychodzi z takimi potrzebami, natomiast te hotele 16+, często są dużo droższe niż standardowa oferta, taka dla wszystkich powiedzmy, tak, że i znajdzie się strefa tylko dla dorosłych i znajdzie się też oczywiście ta strefa z aquaparkiem. Te hotele 16+, są o tyle fajne, że nawet rodziny ze starszymi dziećmi korzystają z takiej oferty, bo chcą mieć ciszę, nie chcą mieć głośnych animacji, więc jak najbardziej to jest taki produkt, który znajdzie swojego klienta.
1: To spróbujmy teraz zrobić takie wademekum i podpowiedzmy, na co zwrócić uwagę, jeżeli ktoś rozważałby w tym momencie jeszcze wykupienie, wyjazd na jakieś wakacje. Jak wybrać ten dobry hotel?
0: Myślę, że musimy na pewno określić konkretnie to, co potrzebujemy na wczasach i ten budżet jest bardzo istotny, dlatego że na początku mojej pracy bałam się trochę zapytać, bo to zawsze jest takie krępujące, jeżeli chodzi o ten budżet. Teraz zaczynam praktycznie rozmowę od tego pytania, dlatego że to mi od razu nakreśla, czy klient jest świadomy, co może mieć w tym budżecie. I też jeżeli nie jesteśmy w stanie określić budżetu, no to ciężko nam będzie dopasować tak ofertę do indywidualnych potrzeb. Natomiast na pewno zwracać uwagę też na te opinie. Natomiast weryfikujmy te opinie, bo tak jak Pani wspomniała, te opinie są tak przeróżne. No jeżeli ktoś pisze opinię, nie wiem, że pościel była wymieniana co trzeci dzień, a nie co drugi, no to myślę, że to nie świadczy o klasie jakby tego hotelu, który tutaj sobie bukujemy. I też trochę kierować się tym, co mówimy w biurach podróży, bo tak jak wspomniałam, my naprawdę bardzo dużo tych hoteli widzieliśmy i ja sobie zdaję sprawę, że totalnie inaczej wygląda obieg na zdjęciach, a totalnie wygląda w rzeczywistości, kiedy ten klient przyjeżdża na miejsce i on sobie myśli, a co ta pani Eliza nam opowiadała, tak? Że tak, nasze wyobrażenie, a klienta wyobrażenie to jest totalnie coś innego, natomiast my naprawdę staramy się wybrać hotel, który będzie dostosowany do potrzeb.

0: pewnie odrobinę budżet, tak? Albo zrezygnować na przykład z ogromnego akwaparku, zostawić jedną zjeżdżalnię, ale mieć bliżej plażę, więc też wybieramy faktycznie te priorytety.
1: Czy zdarzyło się w tej pani 11-letniej przygodzie taka sytuacja, żeby klient wrócił i powiedział, że jest absolutnie totalnie niezadowolony z wyjazdu na wakacje?
0: Zdarzyło się, może nie aż tak, że totalnie niezadowolony, co prawda to jest taki mały procent, natomiast czasami się zdarzy faktycznie, że są jakieś takie zwrócenie uwagi typu na, nie wiem, na czystość hotelu, tak, na obsługę, albo na obsługę rezydenta, gdzie no to może nie do końca jest jakby naszą winą, tak, bo ja też nie jestem w stanie ocenić na miejscu, jaki to będzie rezydent, jaki to będzie człowiek, a jednak w pracy w ogóle z drugim człowiekiem myślę, że ten czynnik ludzki jest najważniejszy, więc to są raczej takie naprawdę niuanse. Nie było nigdy takiej sytuacji, żeby to była taka, nie wiem, reklamacja, tak, że faktycznie nic nie było zgodne z tym, co tutaj usłyszał od nas biura. To raczej takie niuanse i wynikają raczej z takich, może nie wiem, niedoczytania gdzieś tam w ofercie, niesprawdzenia. Natomiast to są naprawdę takie bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje.
1: Trzeba pamiętać też o tym, że wybierając się do innego kraju, musimy brać pod uwagę inne okoliczności, ale też i inne uwarunkowania kulturowe. Jeżeli chcemy być dobrze potraktowani, to moje doświadczenie mówi, że po prostu powinniśmy być życzliwi, a nie od razu z góry występować z pozycji żądań. Wtedy wydaje mi się, że znacznie łatwiej załatwić dużo spraw.
0: Oczywiście, ale to też czasami są takie na przykład niedopowiedzenia w krajach arabskich, no nie ma wieprzowiny, tak? Więc no tutaj musimy się spodziewać tego, że nawet w takich super luksusowych pięciogwiazdkowych hotelach nie będzie tej wieprzowiny, do której my jako Polacy jesteśmy bardzo przywiązani. Czy wyjeżdżając do Albanii w bufetach zawsze jest podawane letnie jedzenie. Zresztą w Grecji też bardzo często tak jest podane. Wynika to z tego, że po prostu tak kulturowo zostało to przyjęte. Oni te takie półletnie serwują jedzenie.
1: Zresztą temperatury, które są dookoła, dokładnie, nie pozwalają.
0: Więc tak jak pani wspomniała, też fajnie jest przed samym wyjazdem. Ja też staram się wysyłać klientom takie informacje o tym, co możemy zobaczyć, żeby klient też miał czas na zapoznanie się z tym kierunkiem, z miejscem, do którego podróżuje, żeby zobaczyć, co można tam dodatkowo zrobić. Ale też, żeby kulturowo się zapoznać, tak? No też trzeba pamiętać o wszystkich przepisach wjazdowych, tak? O dokumentach, o tym, że nie wszystkie kierunki najbliższe są w Unii Europejskiej, więc też musimy zwracać uwagę, tak? Na połączenia telefoniczne chociażby, tak? Bo tutaj internet jest bardzo ważny, także przy wyborze wakacji często klienci na Wi-Fi zwracają uwagę.
1: Tak.

0: To też ważne jest to, że bardzo duża tendencja teraz jest do takich przelotów opartych na tanich liniach. No i wtedy już nie mamy takiej obsługi rezydenta, więc tutaj też, jeżeli klient przychodzi do nas i określa konkretnie swoje potrzeby, mówi, że chce skorzystać z tych fakultetów, że chce mieć opiekę na miejscu, to my też jesteśmy w stanie ukierunkować klienta na danego organizatora, gdzie mamy pewność, że będzie normalnie człowiek, który przywita klientów na lotnisku, który właśnie przyjedzie na spotkanie organizacyjne. I tak jak pani wspomniała, ja też uważam, że te spotkania są bardzo ważne, bo to są najczęściej ludzie, którzy tam mieszkają, chociażby przez cały ten sezon, także wiedzą na miejscu dokładnie wszystkie takie najbardziej istotne informacje, więc warto na pewno się na takie spotkanie organizacyjne wybrać. Ja wiem, że często klienci mówią, nie, bo to jest w środku dnia, my już chcemy na plażę, natomiast to jest zaledwie 20, powiedzmy pół godzinki z tego całego jednego dnia, więc warto na pewno ten czas poświęcić i coś więcej się dowiedzieć o danej lokalizacji, gdzie się znajdujemy.
1: Ja myślę, że nie warto z tego rezygnować, zwłaszcza, że rezydenci to bardzo często są pasjonaci, z tego co zaobserwowałam. Pamiętam taką sytuację, kiedy pani rezydentka poinformowała uczestników wycieczki, kiedy widzicie mnie tutaj, bo ja mieszkam w tym hotelu, kiedy widzicie, że jestem w stroju formalnym, znaczy jestem w pracy. Po cywilnemu jestem po pracy, ale jeżeli macie jakieś pytania, zawsze możecie podejść i mnie zapytać.
0: Tak, i to jest właśnie bardzo fajne i tak jak pani wspomniała, ja też uważam, że większość osób, które pracuje w turystyce, to nie są przypadkowi ludzie. Oczywiście się zdarzają, bo to jest naturalne, myślę, że w każdej pracy, natomiast większość osób to są jednak ludzie, którzy mają tą pasję podróżowania i też mają tą ciekawość świata i dużo mogą takiej bezcennej wiedzy przekazać.
1: A jak my jako tarnowianie podróżujemy? Lubimy jechać w to samo miejsce, które jest sprawdzone i które się nam bardzo podobało, czy lubimy poznawać zupełnie nowe miejsca?
0: To zależy, czy pani pyta o kierunek, bo często się zdarza tak, że klienci wracają na jeden kierunek, owszem, czy do tego samego hotelu? Bardzo rzadko. Także raczej, nawet jeżeli wracamy, nie wiem, do Turcji po raz 10, czy do Egiptu po raz 20, to raczej wybierają klienci inne hotele, żeby mieć porównanie.
1: Żeby mieć porównanie. Tak. No, wybór jest tak ogromny, że mam wrażenie, że czasami po prostu trudno się zdecydować.
0: Tak jest, dokładnie. Jeżeli też przychodzą klienci, którzy nie są ukierunkowani na dany kierunek i zdają się na nas, jak to mówią, no ten wybór jest spory. Tak jak wspomniałam, no mamy takie możliwości, że oprócz tej Europy, tak, no to tak naprawdę cały świat jest otwarty. Wszystko kwestia jest też konkretnego terminu, tak, no bo tutaj na egzotykę to raczej te zimowe terminy. Natomiast w lecie, no to naprawdę ten wachlarz jest bardzo szeroki i tych kierunków, w samej Grecji mamy ponad 2000 wysp. Oczywiście tych takich turystycznych, no to jest kilkanaście, natomiast no można spokojnie przez kilkanaście lat raz w roku do Grecji polecieć i coś totalnie innego zobaczyć, bo każda też wyspa jest inna, tak samo jak inna kierunki w danych krajach.
1: Jeżeli chodzi o pani doświadczenia turystyczne, mam wrażenie, że te 11 lat i to, o czym pani powiedziała, czyli te wyjazdy po to, żeby sprawdzać polecane destynacje, to się już zdążyło uzbierać w całkiem niezły pakiet doświadczeń.
0: Tak, no wyjeżdżamy tak najczęściej dwa razy do roku, czyli wiosną, przed sezonem i po sezonie. I tych kierunków faktycznie jest dużo. No tutaj wspomniałam o tej Grecji. Ja bardzo lubię Grecję, więc w Grecji większość tych kierunków takich najbardziej popularnych widziałam, jeżeli chodzi o bazę hotelową. I też nam jest łatwiej wtedy doradzić, ale cała Hiszpania, no też jeżeli te egzotyczne kierunki się zdarzają, no to też staramy się jak najbardziej tutaj korzystać, bo też klienci potrzebują coraz to nowych kierunków, tak? Bo dużo jest jednak tych nowości i ludzie chcą to weryfikować. No na pewno przynosi to bardzo duży efekt, bo co innego, jeżeli klient przychodzi i widzi jakiś hotel gdzieś na stronie, w katalogu, a co innego, jeżeli ja pokazuję swoje zdjęcia, zwracam uwagę na szczegóły, tak, na to, jak jest urządzony pokój, czy jest funkcjonalny, tak, jak wygląda ta strefa basenowa, czy są zjeżdżalnie, jaka jest plaża, tak, bo tutaj w katalogu też może być opisana plaża piaszczysto-żwirowa, a przyjeżdżamy na miejsca, tam same kamienie, więc no tutaj na pewno jest nam dużo, dużo łatwiej i myślę, że też w oczach klientów jesteśmy bardziej wiarygodni. Zdecydowanie, jeżeli mówimy, że my tam byliśmy i to widzieliśmy. Nie, że mieliśmy klientów, bo tak jak rozmawialiśmy, każdy z nas ma troszeczkę inne potrzeby. Ja też rozumiem, skąd wynikają takie przeróżne opinie o danym hotelu, Natomiast no, staramy się jak najbardziej tutaj, dzięki temu, że mamy możliwość zobaczyć te hotele, jak najlepiej doradzić klientowi.
1: To ja jeszcze zapytam o taką rzecz. Gdybyśmy miały doradzić osobom, które dopiero przed sobą mają taki wyjazd, o co warto zadbać? Bo często mówimy o tym ubezpieczeniu, prawda, które można wykupić dodatkowo, no bo słyszy się nie raz, nie dwa o tym, że kogoś zaskakują koszty leczenia, a wypadki przecież chodzą po ludziach.

0: Dokładnie.
1: Więc no, to ubezpieczenie, to jest jedna rzecz. Kwestie jakichś szczepień, zależy gdzie się jedzie.
0: Tak, oczywiście. Wszelkie takie dodatkowe restrykcje na miejscu to jest, staram się oczywiście wskazywać, natomiast tutaj to jest bardzo istotne, ale ja myślę, że najważniejsze to jest dokument podróży, czyli dowód osobisty lub paszport, bo często zapominamy o sprawdzeniu ważności, nie zwracamy uwagi na to, że dzieci też muszą mieć swój dokument tożsamości, tak?
1: I
0: to
1: musi nie pojadą być na dowód rodzica.
0: Ani na legitymację szkolną, bo też się zdarzają takie zapytania. Natomiast no, musi być dokument ważny, tak? I też trzeba sobie sprawdzić danej destynacji, lub my tutaj weryfikujemy, ile musi być ważny ten dokument, tak? Tożsamości. Więc
1: bo
0: to
1: najlepiej,
0: jest
1: żeby
0: istotne,
1: ta ważność nie upłynęła przed momentem powrotu do kraju.
0: Jeżeli mówimy o Europie, to tak. To na czas podróży musi być ważny dokument, natomiast wiele jest kierunków takich nawet bliższych, które wymagają ważności dokumentu tożsamości, więc to jest najbardziej istotne. Oczywiście przepisy wjazdowe jeszcze dodatkowe, tak, jeżeli są wizy, jeżeli są dodatkowe opłaty na miejscu, no to też jest bardzo istotne, żeby wskazać tutaj klientowi. No i to, o czym rozmawialiśmy, czyli te połączenia, tak, że jeżeli to nie są kierunki typowo w Unii Europejskiej, no to też na to musimy zwracać uwagę, chociażby wspomniana Czarnogóra, tak, no tutaj ani nie jest w Unii, ani nie jest Schengen, a mamy euro na miejscu, więc to też jest trochę mylące. Możemy wjechać na dowodzie osobistym, natomiast też bardzo istotne jest to, że na Bałkanach bardzo ważne jest, żeby mieć jednak też paszport, dlatego że w przypadku jakiegoś zachorowania, no to ten paszport jest takim międzynarodowym dokumentem. I ważna rzecz, o której jeszcze wspomnę, czyli M-Obywatel, nasz słynny. Proszę pamiętać o tym, że to działa tylko i wyłącznie w Polsce, natomiast za granicę, no nie możemy na podstawie M-Obywatela tutaj podróżować, także ważny jest ten dokument. Też bardzo istotne, żeby on był w całości nieuszkodzony, bo też kiedyś miałam taki przypadek, kiedy klient miał po prostu lekko pęknięty dowód osobisty i to już jest niestety problem, bo może nie wylecieć po prostu z kraju.
1: Jak mówimy o M-Obywatelu, to przypomniała mi się jeszcze kwestia Odyseusza. Baza informacji, jednocześnie miejsce, w którym możemy wpisać się w momencie, w którym opuszczamy Polskę, prawda? Po to,
0: tak,
1: żeby
0: jest
1: w razie sytuacji awaryjnej nasz MSZ miał kontakt z obywatelem.
0: Tak jest. Nie jest to oczywiście tak wymagane w 100%, natomiast jak najbardziej to jest bardzo ważne i generalnie jeżeli chodzi o takie podróżowanie, to uważam, że każdy z nas bierze trochę takie ryzyko, tak? Bo ten konflikt na Bliskim Wschodzie, chociażby czy ta wspomniana wcześniej pandemia, która wszystkich zaskoczyła, bo myślę, że jeszcze ten konflikt na Bliskim Wschodzie, już myślę, że byliśmy do takich kryzysowych sytuacji przyzwyczajeni przez ten COVID, więc to, czy wcześniej ta wojna na Ukrainie, no to raczej już nas tak nauczyło, że to jest chwilowe i później jakby wszystko wraca do normy. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że rezerwując też dużym wyprzedzeniem, nawet zresztą w ostatniej chwili, to bierzemy na siebie takie ryzyko, że coś podczas tej podróży może później tak. Tak jak pani wspomniała, to ubezpieczenie jest tak istotne, bo no, na wakacjach to tak naprawdę żadne wypadki nie wypoczywają, tylko może się zdarzyć przeróżna sytuacja i te ubezpieczenia naprawdę to nie jest wysoki koszt, patrząc na całkowity koszt rezerwacji, a daje nam ogromne bezpieczeństwo, nie tylko przed wylotem, czyli gdyby się coś wydarzyło tutaj przed samym wyjazdem, ale też podczas podróży, tak? Bo jest centrum alarmowe, najczęściej te centra alarmowe są w języku polskim, więc nie ma absolutnie żadnego problemu z kontaktem. Zgłasza się, przyjeżdża pomoc i wtedy jesteśmy, myślę, że tacy totalnie zaopiekowani.
1: Wiadomo, że możemy liczyć na pomoc w sytuacji kryzysowej, ale warto do walizki wrzucić na przykład apteczkę z podstawowymi lekami, które mogą się okazać potrzebne?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli podróżujemy normalnie przylotem czarterowym, to w bagażu rejestrowanym jak najbardziej możemy mieć takie podstawowe, tak, leki. Nawet jeżeli ktoś potrzebuje specjalistycznych leków przepisanych na receptę, to też nie ma absolutnie żadnego problemu. Wtedy powinien mieć potwierdzenie tutaj od swojego lekarza przetłumaczone na język angielski i absolutnie nie ma problemu. Natomiast no też my znamy się najlepiej, więc wiemy, czego potrzebujemy, tak, ale takie podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwwymiotne, takie podstawowe rzeczy, które też są nam czasami potrzebne na co dzień w domu, to jak najbardziej warto zabierać. No i też pamiętajmy o filtrach, bo też często mieliśmy na przykład w tamtym sezonie kilka takich sytuacji oparzeń, gdzie klienci na 1-2 dni trafili do kliniki, więc pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie, bo też te temperatury, szczególnie w takim okresie letnim, kiedy klienci wyjeżdżają typowo czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to są temperatury w Europie około 40 stopni, więc uważajmy na siebie i tak jak pani wspomniała, te podstawowe leki jak najbardziej trzeba

0: przygotować.
1: No właśnie, tak sobie myślę, wspomniała Pani o tym słońcu, którym się zachwycamy i po które wyjeżdżamy. To jest też często w ostatnich latach zwłaszcza argument przemawiający za tym, że wybieramy właśnie zagraniczne wyjazdy, a nie polskie morze.
0: Oczywiście, że tak. No ta pogoda u nas w Polsce jest piękna, ale to trwa chwilkę. Natomiast za granicą faktycznie no, te temperatury w lecie, tak jak w Grecji, w Hiszpanii, w Turcji, w tych takich najczęściej kupowanych kierunkach, no to tak, to mamy pewną pogodę, ponad 30 stopni, pełne słońce, 7 dni podczas naszego pobytu, więc no to na pewno jest ogromny plus tych zagranicznych wyjazdów. Jeżeli by Państwo potrzebowali pomocy, to zapraszamy do nas, chętnie pomożemy. Staramy się, tak mówię, wybrać najlepszy hotel pod potrzeby klientów, także zapraszamy.
1: Może wakacje życia jeszcze przed nami?
0: Oczywiście, że tak. Tych ofert jest sporo, także nie bać się tego, że ten budżet jest jakiś ogromny. Natomiast myślę, że jak najbardziej coś tam jeszcze jesteśmy w stanie wybrać.
2: A naszą rozmowę o wakacyjnych wyjazdach tarnowian znajdziecie też na tarnow.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o prokuratorskim postępowaniu po śmierci tarnowskiego przedsiębiorcy i sponsora żużla. Poznamy historię dawnego domu wycieczkowego przy ulicy Żydowskiej oraz opowiemy o sukcesach tarnowskich łuczników z brygady Wrichet.
3: SK Tarnów.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci Waldemara Jasińskiego, kontrowersyjnego sponsora tarnowskiego żużla, w przeszłości zaangażowanego w działalność przestępczą. Ciało zostało znalezione w łazience przez bliską mu osobę, relacjonuje Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.
4: W sprawie śmierci Waldemara J. prokuratura rejonowa w Tarnowie podjęła postępowanie o czyn z artykułu 151 Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi, że kto na mową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do tarnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do tej pory ustalono, że zwłoki Waldemara J. w dniu wczorajszym w godzinach południowych odkryła w łazience osoba najbliższa, która wspólnie z nim zamieszkiwała i która przebywała w tym czasie w domu. Powiadomiona została policja. Na miejsce udał się prokurator, który przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a także przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził oględziny. W oględzinach tych uczestniczył również biegły lekarz sądowy. Zwłoki zostały zabezpieczone w dniu dzisiejszym w Zakładzie Medycyny Sądowej Kolegium Medicum w Krakowie. Przeprowadzona zostanie sekcja, w której będzie uczestniczył również prokurator. Zabezpieczono również telefony komórkowe używane przez Waldemara J. W toku śledztwa badane będą wszelkie okoliczności zdarzenia, choć zastrzec należy, że poczynione na chwilę obecną ustalenia no, nie sugerują, nie wskazują na udział osób trzecich właśnie w tym zdarzeniu. To tyle, co na chwilę obecną można powiedzieć.
2: Czy jakiś list, jakąś informację zostawił zmarły?
4: Prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy, ponieważ postępowanie jest na wstępnym etapie i właściwie jeszcze nie upłynęła doba od tego czynu.
2: Waldemar Jasiński miał 51 lat. Więcej na tarnow.sk.pl. Kultowy budynek PTTK w Tarnowie nadal szuka nowego właściciela. Chodzi o dawny dom wycieczkowy przy ulicy Żydowskiej. Pozyskane środki mają wesprzeć remont zabytkowego domu florenckiego, w którym dziś mieści się siedziba tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
5: Dzień dobry, Paweł Łępa, prezes zarządu PTTK oddział w Tarnowie. W budynku, który jest wystawiony na sprzedaż, w poprzednich latach najpierw mieścił się dom wycieczkowy, w którym można było dość w miarę tanio spędzić czas. Po tych dosyć udanych latach dla turystyki, no niestety przyszły gorszy okres i agent, który prowadził, znaczy najpierw to PTTK prowadził, a później był wdzierżawiony ten budynek, niestety zrezygnował z prowadzenia domu wycieczkowego. No i zaczęły się wtedy zmieniać firmy, które wynajmowały od nas ten obiekt. Przede wszystkim były tam zlokalizowane restauracje. Były to w branży wszystko gastronomicznej firmy. No i wydawało nam się, że w okresie przedpandemicznym, że trafiliśmy na dobrego dzierżawcę, który miał bardzo

0: Fajne plany związane z tym budynkiem. Już było tam wszystko przygotowane do otwarcia restauracji, ale niestety przyszła pandemia. Firma nie przetrwała tego okresu zamknięcia. No i mieliśmy później problem, żeby od tego dzierżawcy odzyskać nasz budynek. Po długim czasie przejęliśmy z powrotem ten budynek. No i stanęliśmy przed problemem, co dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy zainteresować władze samorządowe, władze wojewódzkie, prywatnych przedsiębiorców do wynajęcia tego obiektu, no niestety z niepowodzeniem. A ponieważ naszego stowarzyszenia nie stać na, no jednak to są dosyć duże koszty utrzymywania pustego budynku, no decyzją zarządu, za aprobatą zarządu głównego podjęliśmy decyzję, że ten budynek sprzedamy.
1: I jaka tam jest przestrzeń użytkowa, jeżeli chodzi o metry?
0: Jest to bardzo duży budynek, to jest trzykondygnacyjny budynek z bardzo dużymi piwnicami. Tam samej powierzchni użytkowej jest ponad 300 metrów, plus około 150 metrów piwnic, także jest to bardzo duży obiekt. Bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjny, tak uważam.
1: I to władze samorządowe na przykład nie były zainteresowane tym obiektem, bo tak jak pan mówi, to jest dosyć atrakcyjny obiekt.
0: Wie pan co, no wszędzie żeśmy się zderzali z informacją, że no nie stać w tej chwili czy miasta, czy władz wojewódzkich na przejęcie tego budynku, też za bardzo chyba też nikt nie ma pomysłu, co by można było tam zlokalizować. Także oczywiście władze tutaj, no nie mogę narzekać, bo nam pomagają z każdej strony, żeby zainteresować potencjalnych nabywców. Tutaj mamy kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z panem posłem Górnikiewiczem. Także jest zainteresowanie. Też władzom zależy, żeby to zostało w rękach tutaj lokalnych, tarnowskich, a nie, że tak powiem, obcych. No z takim trochę rezerwą do tego wszystkiego podchodzę. To długi okres, zanim chyba sprzedamy ten budynek. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że ten budynek też wymaga nakładów finansowych. Trzeba na już wyremontować dach tego budynku. No i każdy nowy nabywca na pewno musi trochę funduszy w to zainwestować.
1: W środku też jest dużo do zrobienia?
0: Środek wygląda całkiem przyzwoicie. Są poprzedni dzierżawca, wyremontował podłogi, są wymalowane, zrobione ściany, także jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, jest instalacja elektryczna. Tam było wszystko przygotowane pod otwarcie restauracji, także to naprawdę zabrakło parę dni, żeby się tam otworzyła restauracja. Także wiadomo, jest to duży obiekt, w zależności jeszcze kto ma jaki pomysł na to, no to jest uzależnione, ile pieniędzy trzeba w to zainwestować.
1: No właśnie, tutaj lokalizacja, samo serce Tarnowa, obiekt bardzo duży, pewnie tutaj kwota też dosyć wyższa raczej, jeżeli chodzi o zakup.
0: Znaczy powiem tak, mamy wartość rynkową wycenioną przez rzeczoznawcę. Jeśli, no pozwoli pan, że nie będę ujawniał tych kwot, jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy, po ile chodzą tego typu budynki. Wiemy, w jakich widełkach możemy się poruszać. Także myślę, że jak się znajdzie kupiec, to będziemy skłonni z nim rozmawiać, żeby ten budynek sprzedać, bo no, środki z tego budynku nam są, że tak powiem, niezbędne do przeprowadzenia gruntownego remontu w budynku, w którym się znajdujemy, czyli siedziby PTTK-u przy Żydowskiej 20. Jest to budynek zabytkowy, który no, też wymaga pilnego remontu.
1: A co zostanie tutaj przeprowadzone? To już tak na zakończenie tylko pytam, jeżeli chodzi o ten budynek przy Żydowskiej 20.
0: Znaczy tak, tutaj żeśmy w tym roku zrobiliśmy od podstaw, bo w całym budynku nie było jeszcze zrobionej instalacji centralnego ogrzewania. Zrobiliśmy elektrykę. No teraz przed nami najdroższe wyzwania, czyli remont kapitalny dachu, remont elewacji. To jest takie już bardzo wymiana okien, bo tu są stare drewniane okna. Także no, jest tutaj bardzo dużo inwestycji do zrobienia na już i na pewno środki ze sprzedaży tamtego budynku bardzo by nam ułatwiły sprawę. Również będziemy się starać o dotacje, ponieważ to jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Będziemy szukać różnych rozwiązań, aby pozyskać dotacje na remont tego budynku.
2: Dodajmy, że kamienica, która trafiła na sprzedaż, jest wpisana do rejestru zabytków, a to oznacza konieczność uzyskania szeregu pozwoleń na planowane prace. Mogą się pochwalić wieloma sukcesami. Chodzi o tarnowskich łuczników z

0: Brygady Wrighet od kilku lat rywalizują nie tylko w Polsce, ale też na prestiżowych turniejach za granicą, skąd regularnie przywożą nagrody. Pomysłodawcą i twórcą drużyny jest Paweł Szura, który podkreśla, że jego miłość do łucznictwa narodziła się zupełnie przypadkiem.
1: Poznałem kolegę, który strzelał z łuku tutaj w Tarnowie na weselu, no i się tak rozkręciło. Potem w 2019 roku wziąłem pierwszy raz łuk do ręki, w 2021 trenowałem pod okiem Piotrka Goneta, można powiedzieć, że gdzieś tam ostatnim jego tak naprawdę uczniem, może przedostatnim. Potem zdarzyło się, co się zdarzyło, Piotrek zmarł i tak naprawdę jakoś to się wszystko powoli zaczęło rozkręcać. Ja po tym jednym treningu nagle okazało się, że gdzieś tam mam całkiem niezłe umiejętności. No i potem to już poszło lawinowo. Najpierw grupa przyjaciół, która wspólnie trenowała i nieoficjalnie założyła zespół, który nazywał się Brygada Wrighet. Potem już troszkę inna grupa osób założyła stowarzyszenie, które rosło dynamicznie i przekształciło się w stowarzyszenie KRS-owe. Też już oczywiście w trochę zmienionym składzie, a następnie, no, mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy coraz bardziej profesjonalnie szli do przodu, żeby zdobywać i zwiększać możliwości treningowe tutaj naszej tej ekipy.
2: A skąd ta nazwa?
1: No, tutaj na pewno.
2: Bo googlowałem, ale nie jestem pewny, czy...
1: Wiedźmin i Andrzej czyli... Sawkowski zdecydowanie, dlatego, że myśmy tworząc wtedy jeszcze wśród tych naszych kolegów, którzy żadna z tych osób nie strzela z nami, tworzyliśmy to dlatego, że Brygada Wrighet, Wiedźmin i u Sawkowskiego to była taka grupa elfów, których nigdy nie lubiał, oni tam atakowali i byli też nielubiani z tego powodu. Więc nam trochę w głowach było to, że dobrze strzelamy, więc możemy tutaj mocno namieszać na tej arenie łuczniczej i tak też było. Zaczęliśmy wygrywać nawet z takimi świetnymi zespołami czy świetnymi drużynami, które wcześniej nie miały żadnych konkurentów. My pomyśleliśmy, tworząc stowarzyszenie, że to dobrze do nas pasuje i chyba tak zostało.
2: I na początku na pewno nie spodziewaliście się, że to odniesie wszystko też taki sukces tak naprawdę, bo zaczęło się od hobby i pewnie dalej jest hobby, ale jednak idzie w stronę takiego profesjonalnego sportu tak naprawdę wszystko.
1: Tak, tak. No, powiem szczerze, jakbym sobie wtedy, kiedy gdzieś tam żeśmy próbowali powołać stowarzyszenie nierejestrowe, tylko zwykłe, że będziemy za chwilę na mistrzostwach Europy, czy planowali starty na mistrzostwach świata, no to raczej gdzieś tam nawet bym sobie tego nie był w stanie wyobrazić. Natomiast też chodzi o to, że mamy wszyscy, którzy gdzieś tam do nas dotarli, nami trenują i są, i zostali, to mają pasję, tak? Ta pasja jest tak silna, że ona wszystko jest w stanie przezwyciężyć. Jesteśmy w stanie wytrzymać 3 godziny w lodówce w zimie, gdzie tak naprawdę ja wychodzę jak trenowaliśmy tam na tym naszym starym miejscu, wychodziliśmy tak strasznie zmarznięci, że ja nie mogłem palcami nawet ruszać, bo mnie skostniały po prostu do granic możliwości, a dzieci, które też trenowały, były po prostu zaopatrzone przez rodziców w te podgrzewacze gdzieś tam pod ubraniami, żeby w ogóle dało się przetrwać, no ale nikt nie był w stanie jakby od tego treningu odpuścić, do tego stopnia, że mieliśmy już tak dużą grupę, że w pewnym momencie musieliśmy zrobić grafik i było tak, że ledwo jeszcze tamci nie skończyli, a już następne 5 osób czekało, żeby wejść na kolejną godzinę, więc to też jest, pokazuje i hart ducha, i pasję, i to, że jednak ten sport ma coś w sobie, tak, że jednak ci ludzie, którzy przyjdą, spróbują, to chcą dalej walczyć, a jak jeszcze przyjdzie do tego to, że się trafia tam, gdzie się chce, i pokazuje się innym, że można ćwicząc pół roku być naprawdę świetnym i taki, powiedzmy, poziom, no, ogólnopolski już prezentować, no to nagle się okazuje, że to jeszcze bardziej wciąga i jeszcze bardziej się chce trenować i tak już później to zostaje. Tak, oczywiście nie wszyscy zostają, nie wszyscy są w stanie jakby się temu sportu tak oddać, żeby to wszystko działało. Te treningi też, jeżeli się je opuszcza, no to później troszeczkę ta nasza skuteczność jest mniejsza. I tak to działa, niestety.
2: A co daje łucznictwo samo w sobie dla osoby, która trenuje?
1: No generalnie łucznictwo daje spokój i takie odprężenie, dlatego że żeby wykonać prawidłowy strzał, musimy przez, no w zależności od tego, ile ten strzał będziemy chcieli jakby utrzymać i mamy siłę, no to albo od 2-3 do 6-7 sekund nie możemy myśleć o niczym. Musimy po prostu mieć pustkę w głowie, skupić się tylko na tym, żeby mięśnie pracowały w

no, w zależności od tego, ile ten strzał będziemy chcieli jakby utrzymać i mamy siłę, no to albo od 2-3 do 6-7 sekund nie możemy myśleć o niczym. Musimy po prostu mieć pustkę w głowie, skupić się tylko na tym, żeby mięśnie pracowały w

głowy, która jest pozbawiona jakiegokolwiek stresu, wszystkich jakichś napięć i tak dalej. No i potem człowiek wraca i myśli sobie, kurczę, to jednak jest sympatyczne i fajne, tak? Po pracy gdzieś tam w problemach mogę sobie spokojnie jakby taki relaks przeprowadzić, a inni

0: rzecznictwo to nie piłka nożna. Tak, w rzecznictwie troszeczkę to inaczej działa. W piłce nożnej pierwszą rzeczą, jak chcemy kopać w piłkę, to kupujemy piłkę, następnie jakieś buty, albo korki, albo halówki. No można, jak ktoś nie ma, no to jakiś tam strój i, prawda, szukamy miejsca, gdzie możemy to robić, tak? W łucznictwie absolutnie. To jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy robić, czyli nie wybieramy łucznictwa kupując łuk na początku, tylko szukamy grupy, która potrafi nas czegoś nauczyć. I my prowadzimy takie zajęcia za darmo, ale tylko przez 7 zajęć, później już jakieś tam płatności są wdrożone i uczymy się, tak? My mamy sprzęt, my mamy wiedzę, my mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby zacząć. Musimy przejść szkolenie przede wszystkim bezpieczeństwa, żebyśmy wiedzieli, jak tym łukiem, jeżeli go już będziemy mieli w rękach, bezpiecznie strzelać i nie zrobić sobie ani nikomu innemu krzywdy. No i potem się uczymy techniki, która daje nam pewność, że sobie nie robimy krzywdy, bo dlatego, że zrobienie sobie krzywdy łukiem to nie jest tylko gdzieś tam, nie wiem, uderzenie się czy niewłaściwe wyciągnięcie strzały, które może spowodować jakiś uraz, tylko też to, żeby nasze mięśnie, nasza szyja, różne inne elementy nie miały później po 2, 3 tygodniach czy po miesiącu potrzeby wizyty u fizjoterapeuty, tylko wszystko to ustawiamy na pierwszych zajęciach, potem to szlifujemy, żeby te nawyki jakby się uruchomiły i żeby one działały w sposób taki, powiedzmy, półautomatyczny. I dopiero następnie skupiamy się na tym, żeby w coś w ogóle trafiać, bo najpierw musimy wiedzieć, jak ten łuk używać, żeby było dobrze, bezpiecznie, a dopiero potem się skupiamy na już trafianiu. Potem następnym krokiem jest odpowiednie znalezienie swojego punktu kotwienia, żebyśmy za każdym razem robili ten strzał w sposób powtarzalny, czyli żeby to nie było tak, że my trafiamy, bo nam się udało, tylko dlatego, żeby to odtwarzać w kółko. I dopiero jak jesteśmy na tym etapie, to możemy myśleć o łukach, czy o generalnie innym sprzęcie. Nie możemy kupić strzału przed łukiem, bo zawsze strzały się kupuje jakby do wybranego modelu łuku. No i potem jak już mamy łuk, no to wtedy możemy dobrać sprzęt i zaczyna się zabawa, dlatego że tak naprawdę na sprzęcie treningowym nigdy nie będziemy mieli takiego samego strzelania jak na sprzęcie już swoim, bo jest cały czas ten sam łuk w kółko. No ale z drugiej strony nie my, dopóki gdzieś tam chwilę nie postrzelamy, to nie wiemy, który łuk nam się podobał. Może to być łuk wschodni, może to być łuk typu Hunter, może to być taki longbow jak Robin Hood, prawda, i w Anglii. Może to być łuk bloczkowy, mogą to być łuki olimpijskie. My bloków bloczkowych łuków i łuków olimpijskich jeszcze nie uczymy i chyba nie będziemy. Natomiast łuki takie, które są bardzo podobne do łuków olimpijskich, czyli barebow, no to mamy gdzieś tam już pierwszych ludzi, którzy zaczynają z tych łuków strzelać. Strzela się zupełnie inaczej, ocena odległości jest tutaj kluczowa. No ale jak to się chce rozwijać, to gdzieś tam chyba na tym to polega. Co ciekawe, z tych łuków można już strzelać na olimpiadzie, tak? Czyli generalnie dlatego też można się zapytać, dlaczego jeszcze nie pojechaliśmy na olimpiadę. Otóż nie możemy pojechać na olimpiadę, bo my strzelamy w kategoriach i w federacjach, które są nieolimpijskie. Federacja olimpijska to jest World Archery. Tutaj w Polsce jest reprezentowana przez PZŁCZ, czyli taki odpowiednik PZP, no jeżeli chodzi o piłkę nożną. I my w tej federacji nie jesteśmy zrzeszeni, nie uczestniczymy, dlatego że te łuki, których my używamy, nie są po prostu w regulaminie tych federacji uwzględnione. My używamy i strzelamy w federacjach IFA i HDH i AA. To jest federacja, która uwzględnia właśnie nasz model łuków i inne modele łuków, które są w naszym stowarzyszeniu.
1: Zanim zapytam jeszcze o resztę, to dlaczego nie używacie bloczkowych?
0: Nie używamy bloczkowych z 2 powodów. Pierwszy powód to taki, że nie umiemy strzelać z łuków bloczkowych. Nikt nas tego nie uczy. Nie strzela się z łuków bloczkowych instynktownie, ani w żaden inny sposób tego typu, tylko to mamy już narzędzia celownicze i nie tak naprawdę proces strzału jest skomplikowany, pewnie podobnie do tego, który my jakby używamy, natomiast dużo bardziej skomplikowane jest samo ustawienie łuku. Łuk można naprawdę, ten łuk bloczkowy to można na wiele różnych, powiedzmy, systemów i budować go można, ustawiać na wiele sposobów, a my nie mamy wiedzy. Serwisy czy jakieś takie miejsca, w których można o tym pogadać, są oddalone od nas, gdzieś tam Śląsk, Warszawa, więc tutaj to jest skomplikowane i najważniejszy powód, maty, praktycznie łuk bloczkowy niszczy, rozszarpuje w kilka chwil. No a w tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby finansowo sprostać łukom bloczkowym. Tak, dlatego że łuk bloczkowy, powiedzmy, z 30-40 metrów jest w stanie trafić w 5 zł kilkanaście razy z rzędu. Ja, strzelając z mojego łuku, nie jestem w stanie trafić, ale raz na jakiś czas, być może rzadziej nawet. I to generuje to, że taka mata, jeżeli otrzyma tyle strzałów w jeden punkt, bardzo mały, bardzo krótkim czasie, no to po prostu szybko przechodzi i to strzał na wylot, potem ta mata się już nadaje tylko do, albo do naprawy, albo do wyrzucenia.
1: Dobra, czyli jeżeli ktoś jest z Tarnowa bądź okolic i chciałby rozpocząć przygodę, to może się do was zgłosić na zajęcia.
0: Tak jest, tak jest. Należy szukać na naszych

0: przy Facebooku, czy stronie www.ucznicystarnowa.pl, oczywiście bez polskich znaków, informacji, gdzie będziemy trenować.
1: A jak ogólnie z zainteresowaniem w Tarnowie, jeżeli chodzi o ucznictwo? Jest wzrost czy poziom stały?
0: Powiem tak, no mamy takie zajęcia, których tam pewnie część osób wie, czy nie. Kiedyś na tych zajęciach bywało 3-4 osoby, w tej chwili jest 14-15. I to nie są osoby, które są cały czas te same. Czyli mamy non-stop praktycznie nowych ludzi, a gdzieś tam cały czas dzwonią rodzice, pytają, czy sami zawodnicy, ludzie dorośli, studenci. Mamy osoby nawet starsze. Także to jest sport dla każdego i w każdym wieku. Całe rodziny przychodzą, czyli dzieci, mama, tata, czy babcia, czy dziadek, wszyscy strzelają. Problem tylko jest taki, żebyśmy tutaj wiedzieli, od 8 roku życia przyjmujemy dzieci. Chodzi o to, żeby dziecko w okresie tego wzrostu, powiedzmy, najbardziej istotnego, ponieważ ucznictwo jest sportem jednostronnym, nie spowodowało, jeżeli bardzo gdzieś tam w domu chciało też trenować i rodzice na to pozwalali, jakiejś dysfunkcji czy wad postawy, które później się mogą ujawnić, więc chcemy, żeby minimum 8-letnie i wtedy też pokazujemy, ale też raczej raz w tygodniu to jest wystarczająca jakby liczba tych zajęć. Oczywiście dzieci też młodsze albo w tym wieku jeżdżą na zawody, natomiast mówię, dwa razy w tygodniu to dziecko, myślę, poradzi sobie. Jego wada postawy raczej nie powinna wynikać z tego, że strzela z łuku, jeżeli by się pojawiła. Natomiast gdyby to dziecko chciało trenować, nie wiem, codziennie, to już bardzo odradzamy, tak? Bo niestety można sobie zrobić krzywdę. Nawet dorosły jest sobie w stanie zrobić krzywdę, jeżeli będzie strzelał cały czas z łuku, dlatego że to jest cały czas jedna strona jakby naciąga, druga strona stabilizuje. W związku z tym zalecamy przy treningach, oprócz tego, że strzela z łuku, jakąś ogólnorozwojówkę, siłownię, cardio, nie wiem, coś.
1: Może się wydawać, że łuk, powiedzmy, naciągniesz i tyle, ale tak naprawdę to jednak jest spory ciężar, ten naciąg.
0: Tak, no ja naciągam łuk, który ma albo 42, albo 43 LBS-y, czyli dzielimy to mniej więcej przez 2, czyli to jest około, powiedzmy, 20-19 kilo za każdym strzałem. A muszę to jeszcze przy chwilę przytrzymać, bo nie mogę tylko naciągnąć i od razu puścić, tylko muszę to tak dziwnie, czy czasami dłużej przytrzymać sekund. I teraz wyobraźmy sobie, że strzelam tak 200 razy i to wtedy pokazuje mniej więcej, jaka to jest siła i jakie to jest obciążenie dla organizmu. Oczywiście nie wszyscy muszą i to jest też takie zalecenie, żebyśmy absolutnie nie zaczynali od zbyt mocnych łuków. Bardzo dobrze możemy się nauczyć techniki na łukach o sile 20 LBS-ów czy 25 LBS-ów. Nie ma sensu, to jest taka pierwsza zasada każdego łucznika, że ja sobie kupię łuk pierwszy, żeby on miał przynajmniej 40 LBS-ów, a 35 to tak po prostu...
1: Minimum.
0: No i to jest oczywiście bardzo duża przesada. Oczywiście jesteśmy w stanie, dorosły człowiek jest w stanie w łuk 35 LBS-ów wejść, powiedzmy, 2-3 tygodnie, ale to nie chodzi o to, bo chodzi o to, że opanowanie techniki jednak wymaga spokoju i tego czasu, kiedy my stoimy z tym łukiem napiętym i szkoda po prostu sobie no, męczyć się, tak? Szczególnie, że można jakieś tam urazy, gdy nie robimy tego w sposób odpowiedni, bo nie zawsze ta osoba, która się gdzieś tam już nauczyła strzelać z łuku, przychodzi na trening i tylko przy trenerze strzela. Czasami sobie po prostu bierze jakieś pudło, idzie do lasu czy jakieś tam inne miejsce, gdzie jest bezpiecznie i sobie strzela samemu, tak? No i wtedy nie ma tego trenera, który może na to popatrzeć, a czasami można sobie właśnie wytworzyć różnego rodzaju potem problemy, jeżeli się coś robi w nieodpowiedni sposób.
1: A jakie są właśnie takie najczęstsze złe nawyki, z którymi się pan spotyka wśród swoich uczniów?
0: No, na początku to jest kilka złych nawyków. Pierwsza rzecz to jest zadarcie, jeżeli trzymamy łuk w lewej ręce, to zadzieramy lewy bark, tak jakbyśmy próbowali kompensować siłę tego łuku, podnosząc bark lewy, co prowadzi do tego, że mamy źle rozciągniętą siłę i to strzelanie nie wyjdzie nam, tak? Ale to jest jakby nic nowego, nic strasznego, dlatego, że cały łuk naciągamy plecami, łopatkami tak naprawdę. W związku z tym większość ludzi nawet tego nie rozumie, jak można łopatkami naciągnąć łuk, tak? No przecież mamy ręce, silne mięśnie, bicepsy, tricepsy i ja chodzę na siłownię jeszcze zazwyczaj i przecież jak ja nie naciągnę tego łuku? To się okazuje, że taki człowiek przychodzi i nie może naciągnąć łuku dla dziecka, tak? Ponieważ nagle się okazuje, że my nie pracujemy tymi mięśniami, które na siłowni gdzieś tam sobie najbardziej jakby obciążamy, tylko zupełnie innymi. Jeżeli by ktoś, nie wiem, podnosił się na drążku, wiosłował, no to wtedy mu będzie łatwiej i to jest pierwsza zasadnicza rzecz. U pań niestety wydaje mi się, że około 80% populacji gdzieś w wieku 20, może nawet 25 lat rotuje biodro prawe do środka, czyli naciąga łuk. Powinniśmy stać bokiem do tarczy i tak jak naprawdę przodem do jakiejś ściany czy innego elementu, a panie rotują nam biodra i stoją tak jakby pod kątem 45 stopni i do tarczy, i do tego, co jest naprzeciwko. Co powoduje, że ten strzał się już sypie, już

0: znaczy biomechanika tego strzału jest kompletnie nieudana. Dodatkowo jeszcze czasami, jeżeli nie mamy tej siły, to łokieć prawy, czyli ten łokieć, który zaciąga, powoduje, że my próbujemy skrócić jakby dystans i jakby ten naciąg, który jest być może dla nas zbyt mocny, i jakby próbujemy się wyprzedzić łokciem, czyli łokieć zamiast być w linii, to on sobie idzie i jest zupełnie ułożony tak trochę nie tak jak trzeba, gdzieś tam ten strzał wtedy też nie będzie dobry, a oprócz tego jeszcze możemy sobie zrobić krzywdę. No i taka rzecz, którą wszyscy robią w zasadzie na pierwszych zajęciach, a nawet można powiedzieć na kilku, to jest trzymanie łuku jak młotek, czyli zaciskają go tak pięścią, że już bardziej i mocniej się go nie da, a łuk powinien tutaj po prostu tylko się opierać na dłoni, ale to jest coś, czego nikt nie jest w stanie na początku jakby wyłączyć, dlatego że no jest tak dużo tych zmiennych, a my możemy kontrolować tylko trzy rzeczy podczas takiego strzelania, że ten łuk jest po prostu zaciśnięty, bo się martwimy, że nam wypadnie gdzieś, a to niestety nie jest. No i kolejna rzecz, która jest w sumie też u wszystkich, czyli kaptury, czyli mięśnie kaptury są podniesione, czy mamy te mięśnie ustawione tak, jakbyśmy byli bokserami, próbujemy chronić głowę, one są mocne, więc one nam dają taką pewność, że jak te kaptury są uniesione, my rozciągamy klatkę piersiową, to wtedy one przejmują większość energii tego strzału i to nam daje taką pewność, tak, że my stoimy, wydaje nam się, kurczę, to jest to, tak, to jest ten naciąg, dobrze, my to robimy. No problem jest taki, że niestety kaptury mają duże oddziaływanie na szyję i potem szyja zaczyna sprawiać problemy, gdzieś tam różnego rodzaju dziwne rzeczy się wtedy dzieją, bóle głowy i tutaj niestety cała najważniejsza część tego wszystkiego to jest, musimy się nauczyć tego, że my rozciągamy klatkę piersiową i pracujemy na łopatkach, czyli cała siła jest na plecach i te łopatki powinny się schodzić do siebie. Oczywiście to wszystko jest łatwe, proste, ale już nie takie oczywiste, jak się z tego łuku zaczyna strzelać. No i też kolejna rzecz, która myślę jest u wszystkich, to znaczy, że my próbujemy, dochodząc do jakichś tam momentów w tym łucznictwie, bo też musimy czuć te mięśnie, czyli czujemy te mięśnie na siłę. Czyli jeżeli ja mówię, że ma być taka pozycja, to my te mięśnie tak ściskamy, że aż nam drgają ręce, plecy, także aż po prostu to jest skrajna jakby już możliwość, że bardziej się nie da napiąć tych mięśni. Tutaj niestety to jest też spory błąd. Ucznictwo polega na tym, żeby być spiętym, napiętym, ale nie przepiętym, czyli żebyśmy byli napięci, ale tylko delikatnie to czuli. I wtedy ten strzał będzie płynny, spokojny. Musimy być płynni, musimy strzelać bardzo tak delikatnie z tego łuku. Każde jakieś takie zbyt mocne spięcie mięśni powoduje, że ten strzał może być urwany, gdzieś tam ręka, czy prawa, czy lewa, może nam uciec. I wtedy to strzał zamiast trafić tam, gdzie chcemy, może niestety nie trafić. Więc taki wniosek, że jeżeli jesteśmy zbyt na przykład denerwowani na zawodach klasy, nie wiem, mistrzostw świata, no to ten strzał może się okazać, że my go na treningu możemy zrobić 30 razy powtarzalnie i będzie to idealny strzał w sam środek tarczy, a na zawodach, gdzie powinniśmy pokazać tę klasę, może się okazać, że z powodu nerwów nasze mięśnie są tak spięte, że jakiś błąd krótki, mały powoduje, że zamiast trafiać tam, gdzie chcemy, coś się dzieje niedobrego, a to nakręca nas jeszcze bardziej, no bo myślimy, kurczę, co się dzieje, przecież ja to przecież wiem, jak to się robi, tak? No i tutaj też są kłopoty czasami takie właśnie, dlatego praca nad, wiadomo, techniką, ale też psychiką jest istotna.
1: A czy są jakieś cechy, które dyskwalifikują albo łucznik musi posiadać? No bo zgaduję, że dyskwalifikują pewnie jakieś tutaj wady postawy, mogą albo jakieś inne takie problemy z ciałem, że tak powiem.
0: To wszystko jest bardzo skomplikowane. Jeżeli są jakieś takie wady, które dyskwalifikują, no to rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli jakieś duże uszkodzenia albo problemy w zakresie barków, czy nie wiem, bioder, no to tutaj faktycznie ta praca tego barku jest niemożliwa, albo gdzieś jest bolesna, no to tutaj faktycznie może być to problemem, ale też nie do końca, dlatego że możemy zastosować słaby łuk, możemy spróbować, jeżeli na przykład prawa ręka jest gdzieś uszkodzona, albo nie wiem, nie mamy palca, to możemy zmienić strzelanie z jednej strony na drugą, jakby to jest bezproblemowe, więc tak naprawdę, żebyśmy mieli takie jakieś super historie, które nas od tego łucznictwa są w stanie odciągnąć, to nie, bo są łucznicy, którzy strzelają nie mając rąk, tak, są moja koleżanka właśnie jeździ na wózku inwalidzkim i strzela z łuku, tak, więc jakby dopóki chcemy i dopóki ktoś ewentualnie nam powie jak, albo pokaże, albo spróbuje jakoś do tego podejść, no to możemy, tak, tylko pytanie, czy to gdzieś tam nam sprawia przyjemność i czy jesteśmy w stanie się jakoś ogarnąć. Są ludzie, którzy strzelają zębami, bo nie mają rąk na przykład, tak, strzegają stopami, bo nie mają jakby możliwości, żeby naciągnąć ten łuk. I są nawet łucznicy, którzy nie mają wzroku i też strzelają. Oczywiście mają asystenta swojego i tak dalej, no ale jest to możliwe, w związku z tym tak naprawdę chyba w tym sporcie no można jakoś sobie poradzić, co nie zawsze oczywiście jest i na początku takie proste, jasne i możliwe, tak,

0: jakby sobie ktoś ocenił, nie mam ręki, no to jak będę strzelał z łuku, tak, no to po prostu się okazuje, że jest to możliwe, tak. W Stanach jest wiele takich osób i nawet mają świetne wyniki, które mają jakieś tam problemy, protezy czy inne. Na Mistrzostwach Europy był chłopak, który nie miał nogi, strzelał w protezie i też dawał sobie radę, więc jest to
1: sport dla każdego.
0: Tak, no jeżeli to jest każdy sport, powiedzmy, w którym jeżeli chcemy, to się da, no to tak jak, nie wiem, bieganie też jest możliwe. Tutaj raczej, jeżeli bardzo zawodnik chce, to jest w stanie sobie poradzić.
2: To był Paweł Szura, a my przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane nauką łucznictwa mogą skorzystać z zajęć organizowanych przez Brygadę Wrichet. Szczegółów szukajcie na ich facebookowej grupie.
3: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj powiemy o wyborach nowej przewodniczącej Tarnowskiej Rady Miejskiej, propozycjach Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Tarnowa i sukcesach tarnowskich chórzystek z chóru Pueblo Orantes.
3: SK Tarnów.
2: Radni w końcu doszli do porozumienia. Tarnowska Rada Miejska ma nową przewodniczącą. Została nią Edyta Kowalska, wybrana w drugim głosowaniu. W pierwszej turze największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał wymaganej większości. Po wycofaniu jego kandydatury radni wybrali Edytę Kowalską. Nowa przewodnicząca podkreśla, że to dla niej duże wyróżnienie. Z kolei radny Koalicji Obywatelskiej Sebastian Stepek liczy na owocną współpracę.
4: Cieszę się, że ponad podziałami potrafiliśmy wybrać przewodniczącego. Dziękuję wszystkim. I będziemy pracować dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. I tak jak powiedziałam wcześniej, jestem otwarta na współpracę z wszystkimi klubami, niezależnie od opcji politycznej, bo przewodnicząca Rady Miejskiej jest przewodniczącą wszystkich radnych, nie tylko jednego klubu. Myślę, że wyzwaniem na pewno będzie współpraca. Myślę, że to jest też wyzwanie, bo jeżeli my będziemy razem wszyscy współpracować, to na pewno wszystkie projekty i wszystkie priorytety, które sobie ustalimy, będą dobrze realizowane. Ja myślę, że polityka nie powinna mieć miejsca na salach obrad Rady Miejskiej, ponieważ my się pracujemy dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa i mieszkańcy Tarnowa nas rozliczą z tego, co będziemy robić, a nie z tego, czy my będziemy politykę przenosić na sesję Rady Miejskiej.
5: Taki był nasz wybór, taka była nasza decyzja, taka była uchwała z rządu Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Od początku rekomendowaliśmy panią Edytę Kowalską jako najlepszą naszym zdaniem kandydatkę z naszego grona do piastowania tej funkcji bardzo odpowiedzialnej, funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej. Cieszę się, że w końcu udało nam się przerwać ten impas w Radzie Miejskiej ponad podziałami, znaleźć te 12 głosów i wybrać przewodniczącą, bo no, tak dłużej procedować nie mogliśmy. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby nie wybierać pana przewodniczącego czy przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie. Także to tylko była kwestia decyzji politycznej, zgody jakby ponad podziałami, żeby iść dalej, no. Po prostu zajmować się sprawami miejskimi, zajmować się sprawami mieszkańców miasta Tarnowa. Jest wiele problemów do rozwiązania, wiele spraw, które czekają na załatwienie, a nie w nieskończoność zajmować się tym, kto będzie przewodniczącym. Jakieś takie rozgrywki też międzypartyjne, bo tutaj też różne tego typu sytuacje miały miejsce. Pan radny Mirosław Biedroń uzyskiwał największą ilość głosów, natomiast w głosowaniach, gdzie była większa liczba kandydatów, prawda? Ale mimo wszystko to za każdym razem było tylko i wyłącznie aż 10 głosów. Do wyboru przewodniczącego jest potrzebna bezwzględna większość głosów, czyli 12 głosów, połowa radnych plus co najmniej jeden. Decyduje zwykła arytmetyka i matematyka, natomiast tutaj ustawa mówi jasno, no jest potrzebna bezwzględna liczba głosów. No jak widzieliśmy w drugim głosowaniu, Klub Prawa i Sprawiedliwości no jednak zdecydował, że nie wystawia po raz kolejny pana Mirosława Biedronia, czyli no zdawali sobie sprawę, że jednak nie jest w stanie uzyskać tych 12 głosów. Część z nich, mało tego, część z nich, nie wiem oczywiście do końca, bo głosowanie było tajne, natomiast na pewno część z nich musiała zagłosować też na naszą kandydatkę, na panią Edytę Kowalską, za co im z góry dziękuję. Mam nadzieję, że to jest jakby też taki sygnał, że w Radzie Miejskiej możemy się dogadać, niezależnie od barw partyjnych są pewne rzeczy po prostu ważniejsze niż szyldy, niż rozgrywki jakieś między frakcjami. Będę oczekiwał dobrej pracy i współpracy też. Oczywiście no wiele wyzwań też przed panią przewodniczącą, no nie ma takiego doświadczenia do tej pory, ale myślę, że wszystkiego może się nauczyć i tutaj sobie absolutnie da radę, ma kompetencje. Liczymy na dobrą współpracę. Zarówno z naszym klubem, tutaj jestem przekonany, że ta współpraca będzie dobra, ale też z wszystkimi klubami, z całą radą, żeby jednak tonować emocje, nie zaognąć sytuacji. Wiemy, że czasem na sali lustrzanej też jest gorąco i bywa emocjonalnie, natomiast tutaj taką rolą też pani przewodnicząca jest nie tylko techniczne prowadzenie obrad, ale też tonowanie tych emocji i też reprezentowanie na zewnątrz. To też ma duże znaczenie, żeby jednak przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z panem prezydentem na wszelkiego rodzaju uroczystościach, wydarzeniach, żeby godnie reprezentowali nasze miasto, żebyśmy, krótko mówiąc, za najważniejsze osoby w mieście się nie musieli wstydzić.
2: Zadowolenia z wybrania nowej przewodniczącej nie ukrywa również Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka. Tymczasem radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość Mirosław Biedroń podkreśla, że nową

0: Przewodniczącą czeka sporo pracy.
1: Wreszcie mamy przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Edytę Kowalską. I ten pad, który był dwumiesięczny w Radzie, który nie służył wizerunkowi Rady i to jakby obciążało wszystkich radnych, niezależnie od klubów, kół, no było niezręczne i mieszkańcy Tarnowa naprawdę nie tolerowali tego i byli zbulwersowani. Dzisiaj to ten nasz apel, żebyśmy się wznieśli ponad te różnice polityczne czy pewne rozgrywki, które tutaj w Radzie były prowadzone, zaskutkował. Wprawdzie bardzo minimalną wygraną pani radnej Edyty Kowalskiej, ale mamy przewodniczącą. I tu budujmy na tej bazie dzisiaj tego konsensusu pomiędzy klubami radnymi jakąś przyszłość i merytoryczną pracę. Bo, drodzy Państwo, praca Rady została sparaliżowana przez ostatnie 2 miesiące. Przerwy w obradach Rady, opóźnianie. To pokazywało, że nie ma przywódcy, nie ma przewodniczącego, który będzie panował, merytorycznie prowadził, czytał statut i starał się realizować wszystkie projekty uchwał. Dlatego to jest naprawdę ważna chwila i od tego trzeba zacząć budowanie pozytywnego wizerunku i pracy, ciężkiej pracy radnych Rady Miejskiej. Wierzę, że pani Edyta Kowalska, która no, ma doświadczenie również, będzie również też osobą, która będzie starała się współpracować z radnymi i słuchać radnych. No, jest grupa radnych bardzo doświadczonych i ja pierwszy deklaruję pomoc i współpracę z panią przewodniczącą. Mam jakieś swoje doświadczenie z pozycji przewodniczącego Rady Miejskiej i myślę, że pani Edyta powinna liczyć na nas radnych we współpracy, w życzliwości i w chęci pokazania, że jednoczymy się w sprawach ważnych dla miasta.
2: Cały czas wiceprzewodniczący i mam nadzieję, że będę wykonywał tę rolę właściwie, pomagając też nowej przewodniczącej, której oczywiście gratuluję. Mam nadzieję, że zakończy to taki impas w Radzie, który niedobrze kształtował i pokazywał całe funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ja w końcu mój klub zdecydował, że w kolejnym podejściu nie będziemy zgłaszać mojej kandydatury, że ta sprawa powinna być rozwiązana między Koalicją Obywatelską i klubem Nasze Miasto Tarnów. Została w końcu wybrana nowa przewodnicząca i to jest dobra informacja dla Rady Miasta. To jest rzecz bardzo potrzebna, no bo przewodnicząca Rady Miejskiej to jest osoba, która zarządza całością, tak? W wielu momentach jest potrzebna. My oczywiście jako wiceprzewodniczący pomagamy, ale no, przewodniczący powinien być. Więc dobrze, że ten temat jest już za nami. Możemy wrócić do normalnej pracy dla Tarnowa, dla mieszkańców Tarnowa. Wiadomo, że problemów i spraw do rozwiązania na pewno będzie sporo, ale no, jest ten podział przewodniczący, przewodnicząca, wiceprzewodniczący. Myślę, że już w pełni w pełnym składzie ta praca będzie szła lepiej. Oczekujemy normalności, tego, żeby również nasze projekty i propozycje nie były odkładane gdzieś na bok, chowane do tej słynnej zamrażarki, tylko żeby rzeczywiście były brane pod uwagę i były głosowane. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy ugrupowania, z jakiego klubu radnych, to mamy działać na rzecz miasta i wtedy, jeśli taka współpraca będzie prowadzona, to będzie dobre dla nas wszystkich.
0: Przypomnijmy, że wcześniej funkcję przewodniczącej pełniła Małgorzata Mękal. Różne usługi, jeden cel. Tarnowskie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie uruchamia nowe programy, które mają poprawić życie dzieci i młodzieży.
3: Dorota Krakowska, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Rozpoczynamy w tej chwili usługi społeczne dedykowane głównie dla dzieci i młodzieży. To jest drogoterapia i hipoterapia oraz sensoryka, jak również klub Malucha dla dzieci ze spektrum autyzmu. Natomiast w przyszłym tygodniu już niebawem dla dzieci rusza logopedia, natomiast dla osób starszych neurologopedia. Zgłosić się mogą mieszkańcy miasta Tarnowa, czyli rodzice, opiekunowie naszych dzieci bądź osoby dorosłe do neurologopedii. Wszystkie zgłoszenia są kierowane na Centrum Usług Społecznych ulica Brodzińskiego 14 bądź Gordhamera do koordynatorów usług społecznych. Jeśli jest możliwość dojścia, to tak. Jeśli nie, to wystarczy do nas wykonać numer telefonu i koordynator usług społecznych dotrze do mieszkańca, do domu, do rodziny, żeby wesprzeć, żeby pomóc. Jest to bardzo potrzebne. Jak tak samo również, jeśli chodzi o hipoterapię, to są działania, które są bardzo mocno skierowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale również dla dzieci pełnosprawnych. Bądźmy teraz też, podejdźmy do tego w ten sposób, że zbliżają się wakacje. Zamiast siedzieć też przy smartfonach, przy komputerach, przy ekranach, niech działają sportowo, niech idą, niech się relaksują, niech się rehabilitują, bo to pozwala później na normalne funkcjonowanie. Głównie zajęcia będą na świeżym powietrzu, w miejscach, jeśli będzie niepogoda. Natomiast jeśli chodzi o dojście koordynatora, to ja zgłaszam, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku, bo tutaj nie są przeprowadzane wywiady środowiskowe, tylko wystarczy sam wniosek złożyć. Natomiast w większości oczywiście na świeżym powietrzu, natomiast jest możliwość również, żeby neurologopeda czy

0: logopeda, takie zajęcia, takie usługi społeczne wykonał w mieszkaniu. W dzisiejszych czasach niestety obserwujemy coraz większy wzrost osób młodych, które są po wylewach, po udarach i mają z tym problem. Dojście w dzisiejszych czasach, duże kolejki do specjalistów powodują, że są z tym problemy i to w diagnozie społecznej właśnie wykazano, że mieszkańcy tego najbardziej potrzebują. Jest znaczny wzrost zapotrzebowania i myślę sobie, że w przyszłym roku będziemy zwiększać jeszcze dostępność tej usługi, bo ona jest bardzo ważna. To nie ma ograniczeń. Oczywiście, jeśli już będzie dosyć duża ilość i nie będziemy mieć miejsca, to wtedy jakby do kolejki, bo też są osoby, które rezygnują nam w czasie, ponieważ nie wiem, stan zdrowia się pogorszył, czy wyjechali na urlop, wtedy w to miejsce wchodzi następna osoba. My jesteśmy dostępni, informujemy wszystko na Facebooku, w mediach społecznościowych, miastotarnów.pl. Pan prezydent też na cały czas jest w kontakcie z naszymi mieszkańcami i te informacje przekazuje.
1: W planach jest też uruchomienie usługi Taxi Help, dzięki której seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami miałyby zapewniony bezpłatny transport.
0: Troszkę będzie trzeba poczekać, ale to tylko z tego powodu, że samochód, który jest zamówiony, niestety przeciąga się z uwagi na fakt, że dostawa tego samochodu jest aż za granicę. W związku z powyższym w sierpniu on do nas początkiem dociera. Będziemy wtedy tutaj, firma, która wygrała przetarg, musi dostosować go jeszcze do osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o windę, wózki i wtedy już, mam nadzieję, to jest ostateczna prawdopodobnie decyzja, że od 1 września ruszymy z tym samochodem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, więc będziemy to zadanie realizować, tę usługę. Ale dopowiem również to, że pan prezydent również wystąpił dodatkowo o zgodę, jeśli chodzi o projekt szwajcarski, żeby drugi taki samochód kupić. W związku z powyższym czekamy tylko na zgodę, żeby środki, które są zaoszczędzone, mogły być na ten cel wykorzystane. Także mieszkańcy będą mogli tak naprawdę jeszcze większą dostępność mieć. Będzie można dojechać do lekarza, na rehabilitację, do kościoła bądź innych związków wyznaniowych, do teatru, do kina. Tam, gdzie osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza ma problem dotrzeć, będziemy dostępni, żeby dowieźć to.

0: od lipca, no ale niestety dostawa samochodów wiąże się z tym, że one są produkowane za granicą i trafiają do nas, więc to wszystko jest czas.
1: Wszystkie informacje o programach realizowanych przez Centrum Usług Społecznych są dostępne na stronie internetowej cus.tarnow.pl. Jest laureatem blisko 30 konkursów. Chodzi o dziewczęcy chór katedralny Pueblo Orantes z Tarnowa. Jak podkreśla dyrygent ksiądz Władysław Pachota, początki działalności były skromne. Z kolei kierownik artystyczny chóru Aleksandra Topor zaznacza, że zespół może pochwalić się ciekawą historią.
2: Początki chóru były bardzo takie, można powiedzieć, prozaiczne. W 1985 roku zostałem przyporządkowany do posługi kapłańskiej i katechetycznej przy tarnowskiej katedrze. Zostałem również poproszony o poprowadzenie scholi dziewczęcej, to była schola liturgiczna, która z czasem, z latami coraz bardziej zaczęła się rozwijać, iść w kierunku ambitnego programu, no a finał jest taki, jak choćby wskazuje ostatni konkurs.
3: A jak właśnie na przestrzeni lat zmieniał się ten chór, tutaj ten repertuar?
2: Oczywiście początkowo był to repertuar bardzo prosty, a z biegiem czasu, w momencie kiedy jednak doszliśmy do wniosku, że ta schola liturgiczna powinna przerodzić się w chór wielogłosowy, bo wcześniej była dwugłosową scholą, wówczas musieliśmy poszukiwać repertuaru. Początkowo poszukiwaliśmy repertuar ten, który był dostępny na rynku muzycznym w Polsce, a później sami zaczęliśmy zamawiać również kompozycje czy też opracowania utworów. Musimy z dumą powiedzieć, że dla Pueblo Orantes zostało skomponowanych lub zaaranżowanych ponad 100 utworów, które są taką, no można powiedzieć, wielkim skarbem w muzycznym świecie, jeżeli chodzi o chóry jednorodne. I być może kiedyś, kiedy nas nie będzie, te utwory będą ciągle wykonywane i one ciągle będą żyły.
4: Jeszcze jeżeli mogę dopowiedzieć, to muszę to powiedzieć, że nasza droga jest drogą absolutnie niespotykaną i ja osobiście nie spotkałam chóru na tym poziomie, światowym poziomie, który by powstał jako schola. Zawsze to my spotykamy się na konkursach z chórami, które są chórami narodowymi, które wszystkie powstawały jako chóry, które mają ogromne zaplecze i organizacyjne, i finansowe, a my powstaliśmy właśnie ze scholi, parafialnej scholi. I to jest naprawdę absolutnie niesamowita droga artystyczna, bo naprawdę nie było łatwo zmienić nie tylko sposób pracy, znaleźć swój cel, ale też konsekwentnie zmieniać mentalność i osób, które należały do zespołu i wszystkich wokół tego zespołu. Dużo łatwiej jest skonstruować świetny zespół i budować go od początku, jeżeli założenie jest takie, że stworzymy świetny chór, który oczywiście i tak potrzebuje wielu lat pracy, żeby osiągnąć odpowiednie brzmienie, dokładnie tak samo jak w orkiestrze. Ale jeżeli się zaczyna z pułapu scholi, a kończy się na poziomie światowym, no to faktycznie jest to absolutny ewenement. Myślę, że ewenement naprawdę na skalę światową.
3: No właśnie, a co było takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój chóru, jakiś sukces?

0: Ale jeżeli się zaczyna z pułapu, z holi, a kończy się na poziomie światowym, no to faktycznie jest to absolutny ewenement. Myślę, że ewenement naprawdę na skalę światową.
1: No właśnie, a co było takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój chóru, jakiś

0: ogólnopolskie. Później stawianie się sobie coraz wyżej poprzeczek. Pamiętam taki moment bardzo, bardzo dawno temu, bo to były jeszcze lata 90., kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy na konkurs do NERPET. I to był taki moment, kiedy nieżyjący profesor Siedlik, ówczesny wtedy dyrektor szkoły muzycznej w Tarnowie, zasugerował, żebyśmy pojechali na ten konkurs, bo tam są dwie możliwości. Można wystąpić w kategorii chórów zaawansowanych i niezaawansowanych. To był taki konkurs dla chórów szkolnych. I my wtedy podjęliśmy po raz pierwszy taką decyzję, że jeżeli już jedziemy, to próbujmy w tych chórach zaawansowanych. Zobaczymy, prawda? I przygotowywaliśmy się do tego na tyle, na ile wtedy potrafiliśmy. I wówczas przywieźliśmy właśnie z tego konkursu w kategorii chórów zaawansowanych pierwszą nagrodę, jeszcze cum laude, czyli z takim wyróżnieniem.
1: 97 punktów zdobył chór na 100 możliwych, to było bardzo. I gdyby był jeszcze jeden punkt zdobył, to była suma cum laude, czyli najwyższa punktacja, jaką można sobie wymarzyć, ale wtedy to było dla nas, to był kosmos.
0: Tak, no oczywiście to należy brać to pod uwagę, że konkurs konkursowy nie jest równy i to był po prostu konkurs dla chórów szkolnych. Oczywiście szkół muzycznych, orkiestr również, ale dla nas na tamtym etapie to naprawdę był niewiarygodny sukces. Ale czemu to mówię? Mówię to dlatego, że to stało się dla nas takim mottem, że stawiamy sobie poprzeczkę tak wysoko, jak się da. I to sprawiło tak naprawdę, że jesteśmy w tym momencie, w tej chwili. Plus zawsze poszukiwanie ludzi, poszukiwanie zespołów, takich, od których można było się dużo nauczyć, które były dla nas inspiracją. My ciągle staraliśmy się uczyć. Ja jako osoba, która sama jest śpiewaczką i jest trenerem wokalnym, cały czas staram się rozwijać, staram się znajdować różne ścieżki do tego, żeby jak najwięcej z organizmu dziewcząt wyciągnąć, żeby ten dźwięk był coraz bardziej piękny, plastyczny i żeby mogły jak najwięcej potem zaprezentować w utworach. Ale ten proces naszej przemiany, naszego rozwoju był naprawdę niesamowity, nietypowy, niecodzienny i dlatego też jesteśmy bardzo dumni, że do tego momentu udało nam się dotrzeć, a to nie jest absolutnie kres i ciągle na szczęście znajdujemy sobie kolejne wyzwania, kolejne poprzeczki, które chcemy pokonywać i też ludzi, od których chcemy się ciągle uczyć.
1: Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, że my od 40 lat swoją taki główny cel realizujemy. Jesteśmy chórem liturgicznym. Bardzo dużo w różnych uroczystościach religijnych bierzemy udział. Mieliśmy to wielkie szczęście śpiewać, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w Tarnowie, kiedy był w Starym Sączu. Mieliśmy okazję śpiewać również na placu Świętego Piotra, w Bazylice Świętego Piotra. I to wszystko kontynuujemy. To jest nasz główny cel. Ale wyszliśmy w pewnym momencie poza tą muzykę liturgiczną, poszukując innego repertuaru. Właśnie szukając tego repertuaru na różne konkursy. I chciałbym to zaznaczyć, że w bardzo wielu konkursach, w których bierzemy udział, jesteśmy jedynym chórem liturgicznym. Jedynym. To są wszystko chóry, tak jak pani Aleksandra powiedziała, które od samego początku mają swój cel, mają ludzi, którzy go tworzą i mają zaplecze. Nam tego zaplecza czasem brakuje, bo my ćwiczymy w sali katechetycznej, więc prawdopodobnie gdyby ci, którzy nas oceniają, wiedzieli, jakim chórem jesteśmy, to by jeszcze większym podziwem na to patrzyli, bo to jest coś, co jest nieosiągalne dla chórów liturgicznych. Proszę mi uwierzyć, to jest coś, co jest nieosiągalne. Nam się to udało. I myślę, tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo wielka zasługa pani Aleksandry, która jest odpowiedzialna za brzmienie chóru, za emisję, za kształcenie wokalne. To, że nas tak chwalili na ostatnim konkursie, mówiąc, że żaden chór z tych 74, który brał udział, nie miał takiego brzmienia jak Pueblo Orantes. To jest zasługa pani Aleksandry. Skromna, dlatego sama nie powiem, musiałem ja to dopowiedzieć. Ale bardzo się tym szczycimy. Bardzo, bardzo jesteśmy z tego szczęśliwi, że realizując swoją tą rolę taką podstawową, jednocześnie potrafiliśmy obok tego wypracować takie brzmienie zespołu i tak po taki repertuar sięgać, że to nam pozwala wyjeżdżać na najlepsze konkursy i przywodzi zawsze wspaniałe nagrody.
0: Żeby się rozwijać, to trzeba faktycznie szukać różnorodność. Im większa różnorodność, tym bardziej muzyk się rozwija. To jest oczywiste i dlatego też podglądając chociażby Azjatów, też wprowadziliśmy ruch. I z jednej strony ten ruch to jest dodatkowe obciążenie, bo trzeba myśleć o tym, jak synchronizować, jak śpiewać. Wszystko śpiewamy na pamięć. Wszystko dziewczęta śpiewają na pamięć. Wszystkie koncerty, które wykonujemy, śpiewają z pamięci. I do tego jeszcze muszą pamiętać sekwencje ruchów. Ale jednocześnie jednocześnie. Ten ruch niesamowicie też otwiera, bo nie można, mając ściśnięte mięśnie, plastycznie poruszać się na scenie. Więc to jest ta kolejna rzecz,

0: którą podglądnęliśmy i która wpływa na to, że mogliśmy się tak rozwinąć. Ale teraz, żeby taki ruch wprowadzić, to trzeba mieć do tego właśnie chociażby zaplecze sali koncertowej, gdzie można ćwiczyć, gdzie można tą choreografię przygotować, gdzie można faktycznie popracować nad ciałem globalnie, ponieważ my takich możliwości nie mamy, więc musimy wynajmować różne sale, różne miejsca, gdzie możemy ćwiczyć, co jest dodatkowym dla nas problemem, obciążeniem też finansowym, czego nie mają właśnie chóry, z którymi zderzamy się na wielkich konkursach, które funkcjonują przy ośrodkach mających swoje sale koncertowe, mając ogromne zaplecza.
1: Swoje siedziby.
0: Tak jest. Więc jest to kolejna taka rzecz, która sprawia, że musimy dużo więcej pracy w to włożyć, żeby osiągnąć efekt taki, jak inne fenomenalne zespoły, które spotykamy.
1: Weźmy przykład tego chóru z Indonezji, który zdobył Grand Prix. To jest szkoła kuralna, szkoła wokalna, więc oni tam kształcą nie tylko głosy, które później w chórze śpiewają, ale również wokalistów. To są dwa różne światy, że my potrafiliśmy do tego świata wielkich, naprawdę wspaniałych chórów dołączyć. To jest ogromny sukces. To jest ogromny sukces, z którego nie do końca sobie sami czasem zdajemy sprawę, jaką perełkę w Tarnowie mamy.
0: Ale to też często tak jest, proszę zauważyć, że wielcy sportowcy czasami naprawdę ćwiczą w tragicznych warunkach i dopiero wtedy, kiedy osiągają jakieś spektakularne efekty, to ktoś dochodzi do tego, że faktycznie musi sobie tam ktoś sam budować jakąś przestrzeń do treningu. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że póki mamy siłę, póki mamy zdrowie, to po prostu te poprzeczki podnosić trzeba i nie ma rzeczy niemożliwych.
2: No właśnie, a jak znajdować motywację? No bo jednak tutaj niektórzy już pewnie by dawno spoczęli na laurach, patrząc na te wszystkie sukcesy.
1: Trzeba mieć pasję. Od tego trzeba zacząć. Pasja, pasja, pasja, jeszcze raz pasja. My akurat mamy pasję. Pasja do muzyki towarzyszyła mi od samego dzieciństwa, od kiedy pamiętam. Zawsze kochałem śpiewać, zawsze muzyka mnie przyciągała. Pan Bóg dał mi wielki dar, że mam taką muzyczną wrażliwość i staram się ten dar wykorzystywać, na ile to jest w moim przypadku możliwe. Do tego jeszcze, jeżeli człowiek uświadomi sobie, że to jest też pewne takie posłannictwo, żeby przez muzykę ukazywać piękno świata, żeby ludzi też do Boga prowadzić, bo przecież na chór liturgiczny, który śpiewa często w katedrze, w innych kościołach, to taki jest cel, żebyśmy ludziom pomagali się przez muzykę uświęcać, bardziej tę liturgię uroczyście przeżywać, ale oprócz tego to takie posłannictwo jest, żeby pokazywać też piękną naszą polską kulturę, żeby nasz kraj promować również, nasz region i staramy się zawsze o tym pamiętać, dziewczęta na to bardzo uwrażliwiać, żeby swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją kulturą osobistą i pięknym śpiewem pokazywali, jak piękny jest również nasz kraj.
0: Znaczy, na pewno trzeba muzykę kochać, trzeba fascynować się nią, ale też trzeba kochać ludzi, trzeba mieć w sobie dużo energii, radości, żeby faktycznie właśnie nie spoczywać na laurach. I ta pasja, o której ksiądz wspomniał, jest absolutnie clue chyba całej tej kwestii, ale ja muszę powiedzieć, że my naprawdę tworzymy świetny zespół ludzi, którzy się po prostu lubią. My za sobą tęsknimy, jak się przez jakiś czas nie widzimy. I pomimo tego, że oczywiście są różne sytuacje, raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Grupa dziewcząt, która się składa od 12 lat, powiedzmy, ten skład koncertowy do 20 kilku, to jest naprawdę przedział wiekowy olbrzymi. I sprawić, żeby ta grupa była grupą zgraną, prostym zadaniem nie jest. Niemniej jednak my naprawdę ten zespół, który już jeździ, koncertuje, który ze sobą dużo przebywa, to jest naprawdę rodzina i nas to niesamowicie wszystkich razem, powiem tak kolokwialnie, nakręca, że mamy kolejne przed sobą wyzwania. I ja sobie nie wyobrażam nie mieć takich wyzwań przed sobą i jeżeli bym miała osobiście spocząć na laurach, to bym odeszła, gdybym nie miała jakichś kolejnych wyzwań przed sobą, które by mnie ekscytowały.
2: Jakie cechy tutaj trzeba posiadać, aby móc dołączyć do chóru?
0: Przede wszystkim słuch muzyczny. Niemniej jednak jest to całe spektrum takich cech, które dla mnie, bo ja zaczynam z nimi pracować, są istotne. Oczywiście trzeba być osobą zdyscyplinowaną, która potrafi zaangażować się, która jest temperamentna, ale tego oczywiście na samym początku podczas przesłuchań nie słychać. Pierwszym takim parametrem, który ja sprawdzam, przesłuchując dziewczęta, to jest słuch muzyczny, ale też, jeżeli którakolwiek mnie zachwyci raz swoim dźwiękiem, bo ten dźwięk jest w jakiś sposób wyjątkowy, czy swoją osobowością, to już jest to mój taki punkt honoru, żeby od tej osoby wyciągnąć jak najwięcej i stworzyć takie możliwości, takie warunki,

0: żeby ta osoba mogła faktycznie się rozwinąć i pokazać, co tam w niej drzemie. Uwielbiam osoby temperamentne, bo w śpiewie temperament jest niesamowicie potrzebny, na scenie temperament jest niesamowicie potrzebny i z takimi osobami też się fantastycznie pracuje, takimi, które są otwarte, które kochają pokazywać na zewnątrz swoje możliwości, które się bawią śpiewaniem. I tutaj też muszę powiedzieć, że są takie szkoły, w których nauczyciele naprawdę potrafią zarażać też pasją dzieci. I to od razu słychać. Jak dzieci przychodzą, one nie muszą perfekcyjnie słyszeć, ale to są dzieci, które już są rozśpiewane. I widać, że coś w szkołach się robi w tej kwestii. Więc ja absolutnie chylę czoła przed tymi nauczycielami, którzy w klasach 1-3 i w przedszkolach dzieci umuzykalniają. A to jest szalenie ważne do ich dalszego rozwoju. Inaczej się mózg kształtuje, inaczej się człowiek rozwija. Więc im więcej tak naprawdę muzykujemy, im więcej śpiewamy, im więcej słuchamy dobrej muzyki, tym lepiej to potem wpływa na rozwój. A przede wszystkim rozwój dzieci.
1: No trzeba dodać, że my to obserwujemy, bo to takie nabory robimy w szkołach i u nas również w sali prób, że coraz mniej dzieci słyszy muzycznie. Dlatego tak trudno jest też pozyskać te talenty, które później w chórze zostają. Poza tym, no powiedzmy sobie tak bardzo szczerze, Tarnów jest małym ośrodkiem. Wygrał ostatni konkurs w Singapurze, wygrał chór z Dżakarty, która liczy 11,5 miliona mieszkańców, a Tarnów 100 tysięcy, więc to jest przepaść pomiędzy możliwościami takich dużych ośrodków, a takiego małego. Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te dzieci przychodzą, że chcą śpiewać w chórze, że możemy ciągle ich rozwijać i chór może się dzięki temu rozwijać.
2: Powiedział ojciec, że coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem. Nawet jeżeli są te problemy z tym słuchem muzycznym, można jakoś to wypracować, poprawić to, czy jeżeli ktoś już nie urodzi się z tym talentem, z tym uchem, już nic się nie da.
0: Dużo można zrobić, oczywiście, że słuch się też rozwija, ale jeżeli ktoś z reguły, z założenia nie jest w stanie powtórzyć prostych dźwięków, no to nie będzie, nie poradzi sobie, nie ma takiej możliwości. Druga rzecz to jest kwestia słuchu harmonicznego i może się tak zdarzyć, bo zdarzają się takie osoby, które świetnie poradzą sobie solowo, jeszcze jeżeli mają podkład jakiś instrumentalny, to sobie świetnie poradzą. Natomiast już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, kilku głosów jednocześnie, no to wtedy już sobie takie osoby też nie radzą. To jest dla mnie naprawdę szalenie bolesne, bo czasami zdarzają się osoby takie, które mają z założenia ładną barwę, fajny, ciekawy głos i nawet są w stanie naprawdę swoją linię melodyczną dobrze śpiewać, ale już jak w grę wchodzi śpiewanie wielogłosowe, no to wtedy koniec. Przechodzi na jakiś inny głos, śpiewa inne dźwięki, no i w śpiewie choralnym to absolutnie dyskwalifikuje.
2: A jak wygląda samo przesłuchanie?
0: Podczas przesłuchania dziewczynki śpiewają najpierw jakiś krótki urywek, jakiś fragment piosenki, którą znają i wtedy już mogę zobaczyć, czy faktycznie to dziecko w ogóle śpiewa, jaką ma barwę, jak sobie radzi, jaką ma dykcję, a później już gram albo śpiewam jakąś prostą melodię, którą po mnie powtarzają.
2: I same zajęcia, jak ogólnie to wyglądają? Jak często dziewczyny się spotykają?
0: W pierwszym roku kandydatki spotykają się tylko ze mną raz w tygodniu i podczas tych zajęć uczą się tylko i wyłącznie techniki wokalnej. I to jest takie ABC, bardzo podstawowe zajęcie. Po pierwszym roku te osoby, które przejdą tą pierwszą selekcję, wyjeżdżają na warsztaty muzyczne. To jest taki pierwszy moment, kiedy spotykają się z chórem. Sprawdzamy podczas tych warsztatów, czy faktycznie wychowawczo sobie te dziewczynki radzą, czy są w stanie pracować w zespole. To jest taka weryfikacja, powiedzmy, bardziej wychowawcza. Po warsztatach ostatecznie przyjmujemy takie dziewczynki do chóru. Natomiast chór pracuje 3 razy w tygodniu. Jedne zajęcia to jest emisja głosu, czyli technika wokalna. Drugie to jest praca w sekcji, a więc w swoim głosie dziewczęta uczą się swojej linii melodycznej. I trzecia to jest już próba w całości. Wszystkie głosy, składamy utwory i oczywiście szlifujemy.
2: A jak pogodzić te wszystkie charaktery? Bo tutaj przedział wiekowy jest dosyć sporo, od 12 roku do 20.
0: Tak, no, dziewczynki, które przychodzą w ogóle do chóru, kandydatki mają 10 lat, więc to faktycznie jest, tak, dokładnie. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo duże wyzwanie, trudne i kształtowanie tych charakterów wymaga czasami naprawdę dużo cierpliwości, dużo wysiłku, dużo uważności, no ale udaje się nam to.
3: Od początku swojego istnienia przez chór przewinęło się ponad 700 dziewcząt.
4: Tarnów News.
3: Nie spać, zwiedzać. Muzeum Drogownictwa w Szczucinie po raz 9 zaprasza na nocne atrakcje. Placówka przygotowała grę terenową dla wszystkich chętnych.
5: Katarzyna Bochenek-Kolano, główny specjalista Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

0: Pani Kasiu, powiedzenie nie spać, zwiedzać w przypadku Państwa Muzeum nabiera zupełnie innego znaczenia. Już po raz 9 zapraszacie mieszkańców do tego, żeby zechcieli właśnie wieczorową porą przyjechać do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie i skorzystać z propozycji wspólnej zabawy. To się sprawdza?
1: Oczywiście, że się sprawdza. Z roku na rok są coraz ciekawsze zabawy, czasami trudniejsze, czasami łatwiejsze, ale sprawdza się, bo ten czas jest bardzo obfity w spotkania najróżniejsze, uroczystości, gdzie są skakańce, dmuchańce, malowania twarzy, koncerty, pełno bodźców i dużo cukru. U nas ta rozrywka jest spokojniejsza, jest bardziej nastawiona na spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi, w grupie, w sposób przemyślane i niekoniecznie wysokiej rozrywce, ale w takiej mądrej rozrywce.
0: No właśnie, może fakt, że jest inaczej niż gdzie indziej, to jest taki największy magnes, który powoduje, że co roku odwiedzają Was tłumy. To powiedzmy w takim razie, na jakie atrakcje zapraszamy tym razem?
1: Ten rok przeznaczyliśmy na gry planszowe. Oprócz tego, że Dąbrowski Klub Gier wraz z instruktorami udostępni wiele gier związanych z drogami, z budową dróg, no w ogóle z historią też dróg, to nasza ekspozycja zewnętrzna zamieni się w taką planszę do gry, gdzie można zabrać swoje kostki lub dostać u nas. Będziemy rzucać kostką i grać.
0: Poruszać się po planszy.
1: Tak, każde pole ma swoje zadanie. Są też czarne pola, gdzie trzeba się wrócić, gdzieś przejść dalej. Jest to, myślę, ciekawa alternatywa dla poznania historii drogownictwa.
0: Czy trzeba będzie się jakoś do tej gry, do udziału w tej grze przygotować? Trzeba coś poczytać, poszukać?
1: Myślę, że formuła gry pozwala na skorzystanie z wiedzy, która będzie nas otaczać, bądź będzie ona opisana w planszy do gry. Mhm. Wiedza ta, która jest to wiedza podstawowa i będzie się też opierała na naszym doświadczeniu jako użytkowników dróg.
0: Czyli warto jest przyjechać i nastawić się na to, żeby uważnie słuchać tego, co pracownicy muzeum będą nam mieli do powiedzenia, bo można później z tego skorzystać.
1: I tak, i nie. Można oczywiście, znaczy należy nas słuchać oczywiście, ale będzie to też czas do samodzielnego spędzenia czasu i dostosowania prędkości, czy też formy zwiedzania niekoniecznie przez grę do własnych potrzeb i chęci. Mhm. Wiadomo, będzie to inaczej przy osobach bardzo młodych, które są wyrywne i szybkie, a będzie inaczej, kiedy mamy starsze osoby, które chciałyby coś więcej jednak zobaczyć, poczuć chwilę, a czas nie jest tak do końca ograniczony, bo tylko do 22.
0: Mhm. Tutaj mówimy o tym, że Państwa teren muzeum zamieni się w plenerową planszę do gry, tak. Ale jak rozumiem, cały teren muzeum będzie tak czy inaczej dostępny. Wszystkie eksponaty będzie można zobaczyć.
1: Tak, oczywiście. To nie jest obowiązek zagrać tą grę. Jest to dodatkowa atrakcja, czy też ciekawa forma spędzenia czasu. Ponadto będziemy uruchamiać część sprzętów, które są sprawne, po to, by zaciekawić się myślą techniczną. Jak to się dawniej pracowało, jak sprzęty funkcjonowały, zwłaszcza te duże. No niestety nie będziemy uruchamiać walców, choć para tam się pojawi, ale mamy i wojskowy ATS, i ścinarkę do poboczy, firmy Madro, numer jeden, unikat.
0: Pierwszy egzemplarz, który zszedł w
1: taśmę. Jedyny. Także myślę, że atrakcje są dodatkowe, ale przede wszystkim jest to dostępny czas, bo jest to sobota i niedziela, więc sobotę i niedzielę zawsze można wygospodarować tę godzinę, dwie na miłe spędzenie czasu. Pogoda ma być cudowna, więc trochę chłodu od lasu u nas można też zażyć.
0: To jak opowiadamy o tych atrakcjach, z których będzie można skorzystać na terenie muzeum, co wzbudza zazwyczaj największe zainteresowanie odwiedzających?
1: To jest tak trudne pytanie. To wszystko zależy od wieku, bo dla mniejszych na pewno atrakcyjne są kolorowe, duże walce i maszyny drogowe, które na co dzień można zobaczyć gdzieś z daleka, a u nas można oglądnąć dogłębnie, pokręcić kierownicą, usiąść, poczuć się jak operator walca. Myślę, że dla trochę starszych osób będzie to taka historia może regionu, może dokumenty osobiste i historia ludzi, bo mówimy o człowieku, o jego pracy, o tym, że nic nie zostaje w próżni, tylko gdzieś to wszystko jest zapisane i ktoś o nas pamięta w mniejszej lub większej formie.

0: staramy się opowiedzieć o historii dróg tak, by i to młodsze pokolenie, i to starsze znalazło wspólną ścieżkę i obydwie szalki na tej wadze się wyrównały. I też w związku z tym zaproponowaliśmy w tym roku na naszym nocnym zwiedzaniu wystawę fotograficzną Rafała Kościenia pod tytułem Nexus, która coś więcej powie o historii drogi, ale nie tylko o infrastrukturze, o drodze, po której idziemy, ściśle takiej technicznej, ale o tym, że każdy z nas zostawia fragment swojej historii pod stopą. Każdy kamień na drodze ma czyjąś historię, czyjś ból, czyjś uśmiech. Kiedyś drogi biegły przez centra miast i wokół nich kręciło się całe życie. Tam były zakładane osiedla, tam były restauracje, tam byli grajkowie, tam ludzie się spotykali, nie mieli telefonu, więc pogadali, jak się spotkali, idąc tą drogą. I często zapominamy, zwłaszcza w tym momencie, gdy drogi nasze są bardziej kojarzone z wyprowadzonymi poza centra miast obwodnicami, drogami szybkiego ruchu, autostradami. To chcieliśmy przypomnieć, jaką funkcję kiedyś też droga pełniła, trochę odmienną niż tylko techniczną.
1: Bardzo mi się podoba ta metafora, z tego względu chociażby, że jak już wielokrotnie tutaj w tym studiu rozmawiałyśmy o tym, te drogi tak naprawdę mają w naszym życiu przeogromne znaczenie. One nas prowadzą w różne miejsca, czasem znane, a czasami w zupełnie zaskakujące destynacje.
0: Od pierwszej do ostatniej,
1: prawda? Więc sam fakt poznawania, obcowania z tą historią powstawania dróg, to jest coś, co nie zdarza się codziennie.
0: Zdarza się codziennie, bo niewiele osób mówi o tych ludziach, którzy tworzą tą infrastrukturę, którzy tworzyli tą infrastrukturę na przestrzeni lat, z jakimi trudnościami oni się spotykali, jakie odkrycia, które dla nas dziś są tak oczywiste, jakie to było nowoczesne. Rozwiązania na całym świecie nie wzięły się znikąd, tam zawsze był człowiek i historia tych ludzi jest dość ciekawa. I chcielibyśmy się z tym podzielić, nie tylko wyglądem nawierzchni, materiałami, z których droga jest zrobiona, urządzeniami, ale człowiekiem i jego pracą, jego historią, bo bez człowieka nic nie ma i dla człowieka się tworzy.
1: I z tym wszystkim będzie się można zapoznać, będzie można się nawdychać trochę tej atmosfery.
0: Myślę, że zapach smoły też tam gdzieś się pojawi.
1: No właśnie, o tym mówię. Zapraszamy w takim razie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Dwa niesamowite dni, podczas których będzie można się naprawdę dobrze bawić.
0: 27-28 czerwca od godziny 14 do godziny 22.
2: A nocne zwiedzanie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie 27 i 28 czerwca.
3: SK Tarnów.
2: Można poznać Tarnów od nowej strony. Już 10 lipca odbędzie się specjalny spacer tematyczny Zielone Mościce, miasto prawie idealne. Wycieczkę poprowadzi przewodnik Kacper Szymański.
4: Tarnów to nie tylko sucha historia, suche fakty. To również interesujące anegdotki. To również wiedza ogólna, która w Tarnów jest wpleciona. Więc zapraszam zarówno młodzież, która może się wielu interesujących rzeczy i przydatnych w szkole

0: I myślę, żeby ubrać się po prostu wygodnie. Należy ubiór dostosować do pogody i do dobrego samopoczucia.
1: No jak tutaj właśnie mieszkańcy reagują?
0: Mieszkańcy są zwykle zachwyceni, że w ogóle w danym miejscu się zatrzymujemy. Niejednokrotnie pojawiają się uwagi, czy tutaj codziennie przechodzę i nie zwracam uwagi. No właśnie, codziennie przechodzą i nie zwracam uwagi. To jest dla nas chleb powszedni. Natomiast jak uczą nas, przewodników turyści, w Tarnowie mamy wiele miejsc, które jest zupełnie pięknych, a jednocześnie zupełnie nieobecnych w świadomości mieszkańców. Na przykład warto spojrzeć na sypiący się niestety dzisiaj budynek starostwa powiatowego, dawniej, co niewiele osób wie, Pałac Sanguszków. Tu już się kryje kilka fenomenalnych historii. Podobnie naprzeciwko, vis-a-vis, mamy dawny hotel krakowski, taki turkusowy budynek. Tutaj mamy z kolei historię powstania styczniowego, więc wiele kamienic kryje takie perełki, cymesiki. Osoba, która nie interesuje się Tarnowie, po prostu nie zna, choć warto byłoby je na przykład znajomym spoza miasta przybliżyć.
1: Myślisz, że dzięki tego typu spacerom tutaj uczestnicy mogą później inaczej spojrzeć na miasto, inaczej tutaj podczas chociażby zwykłej przechadzki spojrzą na jakąś ścianę i pomyślą, że to miało kiedyś inną historię? Bo tak jak mówisz, tutaj mieszkańcy są bardzo zaskoczeni. Mówią, po co się zatrzymujemy przed tym, czy przed tym?
0: Myślę, że te spacerki przede wszystkim mają właśnie na celu uświadomienie Tarnowian,

0: w ostatnich latach, gdzie spacerujemy tylko, nazwijmy to turystycznie, po tym rynku. Trzeba odkryć to, co się zawieruszyło i na przykład wyruszyć sobie na spacer choćby ulicą Piłsudskiego spod Wałowej do parku. Już tutaj znajdziemy pełno historii. W takich miejscach myślę, że jest największa szansa, żeby tych mieszkańców zaskoczyć.
1: A według ciebie właśnie, gdzie są w Tarnowie takie najciekawsze miejsca, które są na co dzień niedoceniane, a kryją za sobą jakąś niesamowitą historię?
0: Jeśli chodzi o Starówkę, to będą to zaułki ulicy Wałowej oraz zaułki dawnego kwartału żydowskiego. Uliczka Kręta na przykład. Tam warto się wybrać, czy to żeby poczuć klimat tego starego miasta, czy nawet żeby zrobić jakieś ciekawe zdjęcia. Natomiast jeśli chodzi o całe miasto, o cały Tarnów, to takim miejscem zdecydowanie są Mościce. Mościce, dzielnica przemysłowa, notabene siedziba właśnie oddziału PTTK Grupa Azoty, gdzie nawet turyści z zorganizowanych wycieczek się nie wybierają. A szkoda, ponieważ Mościce to jest wspaniała koncepcja. Idealne miasto-ogród, zgodnie z konwencją przemyślaną przez Ebenezera Howarda, która miała być wspaniałym miejscem do życia dla pracowników fabryki związków azotowych. Więc tam, zanurzając się w uliczki nazwane od poszczególnych gatunków drzew, zobaczymy świat potęgi Tarnowa przedwojennego, a zarazem Tarnowa, który był w okresie zarówno międzywojennym, jak i jeszcze galicyjskim w swoich złotych czasach. W Mościcach znajdziemy też interesujące rzeźby autorstwa pana architekta Guszaka, czy też możemy odpocząć w parkowym założeniu, ponieważ Mościce, tak jak już wspominałem, miały być tym miastem ogrodem, miastem, które miało się wypoczywać i oddychać pełną piersią.
1: A podczas tych wcześniejszych spacerów, jeżeli chodzi tutaj o przedział wiekowy, jak to wygląda?
0: Zdarzają się ludzie młodzi, natomiast tutaj niestety bardzo ubolewam, że jest to niewielka liczba. Najwięcej jest osób doświadczonych wiekowo, jak to mówimy, młodzieży 40, młodzieży 50+, ponieważ są to ludzie doświadczeni, ludzie, którzy mają swoje określone zainteresowania, ale rzeczywiście mają czas, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I dla nich pójście na spacer, pójście na wycieczkę krajoznawczą, czy po Tarnowie, czy gdziekolwiek indziej, nie jest kolejnym przykrym obowiązkiem, a bo szkoła mi tutaj narzuciła, a bo rodzice mnie gdzieś zabrali, tylko oni tego po prostu chcą, są głodni wiedzy. Więc większość osób jest w tym przedziale wiekowym nieco starszym, natomiast to nie wyklucza absolutnie osób młodszych z udziału w spacerku. Nawet byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ta tendencja się odwróciła, gdyby tych młodych było więcej, ponieważ to młodzi najczęściej tego Tarnowa w ogóle nie znają. Chodzą do szkoły albo przyjeżdżają z innych miejscowości do Tarnowa z okolicy, do szkoły uczęszczają, chodzą tymi ulicami, ale o Tarnowie jako mieście nie wiedzą zupełnie nic.
1: No właśnie, a jak ich do tego zachęcić? Bo tak naprawdę historia może być ciekawa.
0: Historia może być ciekawa, ale nie będzie to historia wykładana w sposób szkolny, czyli z podręcznika nauczcie się formułki, że ulica Wałowa powstała w roku entym i takim i mamy tutaj trzy takie kamienice, które są wybitnie ważne. Absolutnie nie. Historia, żeby była interesująca, musi być przedstawiona z humorem. Przedstawiona za pomocą anegdotek, za pomocą również archiwalnych zdjęć. Młodzież bardzo takie rzeczy lubi. Lubi, kiedy widzi na przykład, że coś się zmienia, albo że coś nie wyglądało jeszcze 30 lat temu, dajmy na to, tak jak dzisiaj. I takie historie, z pozoru przyziemne, szczególnie dla osób w nieco starszym wieku, są właśnie tym punktem wyjścia do opowieści historycznej dla młodzieży.
1: Czyli można się spodziewać, że tutaj będzie nieco luźniej, mniej typowo akademicko.
0: Nie lubię spacerków, nie lubię oprowadzania typowo akademickiego, ponieważ, nie oszukujmy się, lubimy słuchać, ale lubimy słuchać do pewnego momentu. Dowiedziony jest, że człowiek zachowuje uwagę tylko przez kilka pierwszych minut, więc wykorzystajmy to, że siłą rzeczy mimowolnie możemy się skupić przez kilka tylko chwil i zauważmy to, co jest najciekawsze.
1: Jakbyś zachęcił jeszcze osoby, które mają takie podejście, no nie wiem, a nie chce mi się...
0: Myślę, że zdecydowanie bardziej wartościowym spędzeniem wolnego czasu będzie przespacerowanie się właśnie po swoim rodzinnym mieście, zamiast siedzenie kolejną niedzielę czy kolejną sobotę na kanapie, oglądanie tego samego serialu czy filmu. Dzięki temu, po pierwsze, ruszymy się, co samo w sobie już jest dla nas dobre, mimo jakiejkolwiek by pogody, jaka by nie była, a przy tym dowiemy się czegoś nowego. Może nas to jakoś specjalnie nie zainteresuje, ale zawsze z tego przekazu coś zostanie i kiedy przyjadą nasi znajomi, albo będziemy chcieli coś pokazać dzieciom, wnukom, rodzeństwu, to będziemy mieli już pewną podkładkę, żeby te informacje sobie uzupełnić i przedstawić Tarnów w sposób nieoczywisty.
1: I pewnie zawsze też można poznać jakichś tutaj innych sympatyków historii.
0: Zgadza się. Na naszych spacerkach pojawia się bardzo wiele osób, które w tą historię Tarnowa są zaangażowane, które prowadzą grupę na Facebooku dość znaną, gdzie przybliżane są różne anegdotki historyczne z Tarnowa, które działają na rzecz popularyzacji tej historii, więc jeżeli ktoś chciałby spotkać się ze środowiskiem historyków czy pasjonatów miasta, to taki spacerek jest idealnym rozwiązaniem. Zawsze kontakt do kogoś takiego się znajdzie.
2: Zbiórka o godzinie 17 przed budynkiem Centrum Sztuki Mościce.

0: jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
2: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet. SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: W miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, i jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Moje lody, twoje lody, słońce świeci cały dzień. Biedronce smak przygody, tu zabawa kręci się. Brain freeze, ha ha ha.

0: czasami odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi. Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
1: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
2: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
1: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
3: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Tarnów, Krakowska 6.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Hej, bambina! Może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
8: Lodziarnia Lolo Manolo. Czeruje smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów Plac pod Świtem i Park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokaże Ci świat z przepysznej strony.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: I po reklamie.

Możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC. Ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu. Przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival? Po 10:00 wysyłam tam kogoś z was.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.

0: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
1: Sufix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
0: I to masz od ręki?
1: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
0: I nie tracisz czasu.
1: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6:30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
2: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
3: Gorąco.

0: tylko w KFC. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. Już jutro w Parku Strzeleckim odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Jogi. W programie przewidziano poranną praktykę wśród zieleni oraz relaks przy dźwiękach mis i gongów. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 8 i są otwarte dla wszystkich uczestników. Wystarczy mata do jogi. Wydarzenie wpisuje się w obchody Święta Miasta Tarnowa. Z kolei Pasaż Odkryć organizuje konkurs fotograficzny Tarnów z księżycem w tle. Zadaniem uczestników jest uchwycenie miasta lub jego okolic w nocnej scenerii z motywem księżyca. Nabór prac trwa do 11 września, także aparaty w dłoni.
10: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
11: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
10: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
12: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
10: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
13: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
14: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
13: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radiem SK. I na dobry początek wakacji mamy dla was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem cztery karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, już zostawali sami.

0: Wiem, to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą
1: zazdrości. Zdecydowanie
0: tak. Ale nie będą zazdrości.
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie.
0: Pomysł?
1: Myślę, że tak, że zostawali sami.

0: Lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
1: No wszyscy, wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
0: A
1: babcia
0: tak.
1: Myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo. Pezeta, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
0: O kurczę.
1: Bo ja mam nie dwa, tylko cztery zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
0: Jej, ale czad.
1: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy wam życzę.
0: Dziękuję
1: Także
0: bardzo.
1: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
0: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: I po reklamie.

0: w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: O, z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić

0: numer dobry do odpoczynku na plaży.
1: Może mam wszystko, ale...

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Tarnów, Krakowska 6.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Te soboty i niedziele winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.

0: MediaMarkt. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: Kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
1: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Ej, ty tam za parawanę.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
5: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.

0: odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.

0: On na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 11:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koło parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
11: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
10: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aquaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
12: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
13: Przyjemnie, chłodniej od wody.
10: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
14: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
15: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
14: I orzeszki w karlu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02. Yes.

0: Takie dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą, kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40 pro 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Jason Derulo. Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba

najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko. Już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest Esca.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Tarnów, Krakowska 6.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: I letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiet

0: Na codzienność. Gotowa na więcej.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiet

0: Dawaj, papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
1: I po reklamie. SGA Tarnów. Na czasie.
2: Michał Reszczyński. Trzeba przyznać, że lato w regionie zapowiada się naprawdę interesująco. Jeśli chodzi o ofertę kulturalną, Miejska Biblioteka w Tarnowie przygotowała wakacyjny program pełen wykładów, warsztatów, wystaw oraz gier i zabaw. W planie są też spotkania autorskie. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, choć na część z nich obowiązują zapisy. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie biblioteki. Z kolei 18 lipca o 20:30 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpi Jacek Stachurski. Zebrana publiczność usłyszy największe hity artysty.
3: Na zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
4: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
3: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby. Jeff!
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

Markt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Media Markt.

0: Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i tak Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: potrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
14: A pranie też za ciebie wstawi?
15: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
14: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.

0: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
10: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Tarnów, Krakowska 6.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, tak. A propos hitów na czasie, dawaj. Prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, hej. Jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie
1: 100%.
0: Rzeczy tylko w Radiu Eska. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: dzieciaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty.

0: A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Hej, bambina! Może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
2: Lodziarnia Lolo Manolo. Czaruje smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów, plac pod świtem i park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokaże Ci świat z przepysznej strony.
3: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
10: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
9: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni, tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
11: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
12: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
11: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Puczyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni, robię pierożki z jagodami.
0: Wow, no nie wiem, czy...

0: by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
1: Cześć dziecka, my dzisiaj się prażymy, naprawdę jest gorąco, jest mega gorąco i wskakujemy do zimnej wody, bo po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: I po ramie.

hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, bambina! Może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
10: Lodziarnia Lolo Manolo. Czerpie smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów, plac pod świtem i park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokaże ci świat z przepysznej strony.
11: I Boretka Tarnów. Na czasie.
12: Michał Reszczyński. Tarnów na kilka dni zamieni się w przestrzeń twórczych działań, gdzie ołówek i szkicownik będą ważniejsze niż aparat fotograficzny czy telefon. 30 lipca rozpocznie się Festiwal Miejskiego Szkicowania. W programie znalazły się warsztaty, prelekcje, pokazy szkicowania, spacery rysunkowe oraz konkursy. Dodatkową atrakcją będzie targ artykułów plastycznych we foyer teatru. Festiwal potrwa 4 dni. Z kolei już jutro Tarnowski Pasaż Odkryć zaplanował 3 seanse w planetarium. Widzowie zobaczą filmy Słońce, Nasza Gwiazda, Małe Ciała Niebieskie oraz Poza Słońcem.
13: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało 2 żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewne awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
14: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!
15: Ja się z

Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco. 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kasba Łagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo. A pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie

Pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet

0: powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale mnie gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quae bona fide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzucam do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Grają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema Eska.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. 4 zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Tarnów, Krakowska 6.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
11: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
10: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
12: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z oczem góry.
15: Avatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
21: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
24: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
23: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
24: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
25: I po reklamie.

Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam

0: Nowa.
1: Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultra Native Moving to the Sun w Radiu SK 6 minut do 15. A jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To m.in. Armin Van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. U nas zaraz Kungs i Galaxy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kupstar

0: Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
3: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męsko graniowy.
3: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
2: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem.

Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy. Na początek będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć, minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna. Bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: a tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire w Radiu SK, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. I nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu.

0: akcji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Tarnów, Krakowska 6.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo! Brawo!
2: Fili! To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus.

0: cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play i reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński. Już jutro w Parku Strzeleckim odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Jogi. W programie przewidziano poranną praktykę wśród zieleni oraz relaks przy dźwiękach mis i gongów. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 8 i są otwarte dla wszystkich uczestników. Wystarczy mata do jogi. Wydarzenie wpisuje się w obchody Święta Miasta Tarnowa. Z kolei Pasaż Odkryć organizuje konkurs fotograficzny Tarnów z księżycem w tle. Zadaniem uczestników jest uchwycenie miasta lub jego okolic w nocnej scenerii z motywem księżyca. Nabór prac trwa do 11 września, także aparaty w dłoni.
11: Muzyką się żyje. Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SK w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć! You've been running around,

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Kesha i TikTok w Radiu SK 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Sera z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5

0: za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w SCM. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek i można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, bambina! Może tak przełamiemy pierwsze lody i wyruszymy w podróż na Sycylię?
7: Lodziarnia Lolo Manolo. Czerpie smakiem, uwodzi naturalnością i natychmiast porywa w najodleglejsze kulinarne zakątki świata. Dokąd zaprowadzicie dziś? Na słoneczną Sycylię, słodkie Filipiny czy do egzotycznej Japonii? Ty decydujesz. Lolo Manolo. Tarnów, plac pod świtem i park Dąbrówka, Czarna Droga, parking przy galerii oraz Brzesko Królowej Jadwigi 3. Lolo Manolo. Pokażę Ci świat z przepysznej strony.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem.

0: szesnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
0: Szesnacki, zawsze przy meczu.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: I po reklamie.
17: Się jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Esko. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbucz. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie startowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sopkowski. Dzień szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All. 3 minuty.

0: Marisa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz: o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: I po reklamie. Yeah!

Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe,

0: nie odpowiadałem za...
1: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
9: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
10: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
9: I to masz od ręki?
10: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
9: I nie tracisz czasu.
10: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
11: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
12: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
18: Jeszcze nie, a ty?
17: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
18: Brzmi fajnie.
17: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
18: Zapisy już ruszyły?
17: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
18: Tarnów, Krakowska 6.
17: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
19: I po

0: 5 minut zostało do 18. To Shinzo i Arco i Fire Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire Fire. Paweł, błagaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynam imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz, a ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Puczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC.

0: stosowania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC.

0: Zdecyduj się na związek ze mną.
1: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
2: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński. Trzeba przyznać, że lato w regionie zapowiada się naprawdę interesująco, jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Miejska Biblioteka w Tarnowie przygotowała wakacyjny program pełen wykładów, warsztatów, wystaw oraz gier i zabaw. W planie są też spotkania autorskie. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, choć na część z nich obowiązują zapisy. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie biblioteki. Z kolei 18 lipca o 20:30 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpi Jacek Stachurski. Zebrana publiczność usłyszy największe hity artysty.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
8: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
9: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
10: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie nie istnieje taki Hogwart ograniowy, nie?
8: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
7: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata. To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Lajanki, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1 teraz Polska-Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę. Wy jesteście za czy przeciw? Ten upał na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

To jest sobotnia imprezka, to była Katy Perry. Ona tutaj śpiewała, uwaga, o tym, że jej partner zmienia swoje zdanie częściej niż dziewczyny zmieniają ubrania. No w takie upały to chyba najlepiej bez ubrania. Nie wiem, czy wy też tak macie. Kolega pyta, dajcie znaka. Ale słuchajcie, gorąco też jest od plotek. Były menadżer Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski, ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. Ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Alan Walker i Ava Max. Tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl. W gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach. Proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to mam wrażenie, miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też. A propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Taki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu

0: 669 298 996.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Tarnów, Krakowska 6.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Taki body talk, weste, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak. O, mieliśmy... Bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, okay, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka. Jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę. Także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, okay, dobra, czyli ważna misja. Czyli tak na szybko, słuchaj, napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem dziś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, walczcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.

0: i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19. Dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze, upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, zaraz po 19 gram wam nówkę sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni, tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
3: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
2: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
1: Imprezka.
2: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Everything's fine.

Linkin Park w Radiu SK In The End. 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. No, więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn,

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała, ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego:
1: cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Też zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie, szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
6: I pora.

0: Sandra przyszła i mówi: ja jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.
1: Po

Dog zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. No, pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.

0: jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Fabryka czekolady w Niemczech.

0: na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Michał Reszczyński. Tarnów na kilka dni zamieni się w przestrzeń twórczych działań, gdzie ołówek i szkicownik będą ważniejsze niż aparat fotograficzny czy telefon. 30 lipca rozpocznie się Festiwal Miejskiego Szkicowania. W programie znalazły się warsztaty, prelekcje, pokazy szkicowania, spacery rysunkowe oraz konkursy. Dodatkową atrakcją będzie targ artykułów plastycznych we foyer teatru. Festiwal potrwa 4 dni. Z kolei już jutro tarnowski pasaż odkryć zaplanował 3 seanse w planetarium. Widzowie zobaczą filmy Słońce, Nasza Gwiazda, Małe Ciała Niebieskie oraz Poza Słońcem.
3: Muzyką się żyje.
4: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym, to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na was na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego. Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modric, poradzi sobie na boisku. A do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: No to ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowser. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczy, to macie problem. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś? Autopro.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia. Jak lubicie, no właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi to

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie
0: SK Tarnów. Na czasie.
2: Michał Reszczyński. Pierwszy weekend lipca w Radułowie upłynie pod znakiem muzyki i plenerowej zabawy. Podczas tegorocznych Dni Radułowa w programie znalazły się gry, konkursy oraz zabawa taneczna. Głównym punktem wydarzenia będzie koncert Sławomira. Z kolei miłośnicy fotografii mogą już przygotowywać aparaty. Rusza następna edycja konkursu Wakacyjna Przyroda. Do końca września organizatorzy czekają na zdjęcia przedstawiające piękno natury i krajobrazów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a fotografie będzie można składać w urzędzie miasta przy ulicy Nowej 4.

0: mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana.

0: od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
0: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
0: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
3: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
4: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskiego graniowy, nie?
0: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
2: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na ska.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Impreska. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
5: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
2: Wiktor Dyduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera, słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od

0: pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana. Witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto? Jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość. O, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak. Jest czym?
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?

0: Nie, co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały, słuchaj, po to są te wakacje.
1: Okej, dobra, a ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała, ty chciałaś się odwdzięczyć, ja tu wszystko przesłuchałem.
0: No pewnie, no słuchaj, nie ma nic za darmo, proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe, myślę, że się dogadamy.
1: Nie no, pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
0: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
1: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
0: Z posypką oczywiście.
1: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
0: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana.
1: Pięknie.

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Jutro też ma być gorąco. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć!

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: audycja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku.

0: emocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.